0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

SK106,6.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: będę tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moje

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
5: Dzień w Żarach zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 18 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, więc warto cieszyć się jego promieniami. Wieczorem jednak wiatr nabierze siły, co może wpłynąć na warunki drogowe. Nocą termometry pokażą 27 stopni.
4: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
6: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, dzień dobry. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. O czym więcej z Kijowa, korespondent Skijołych Biłecki.
7: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołech Biłecki.
6: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie z krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
8: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
6: Mówi Anna Znajewska-Pawluk. Z PKP PLK ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. A Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w ekstraklasie.
9: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie.
6: Mówi rzecznik Lech i Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
10: SK Żary News.
11: Aleksandra Kanoniak, duże zagrożenie pożarowe w zielonogórskich lasach. Spacerując po łonie natury warto uważać i zachować czujność. Oceń Belfra. Na UZ-cie rusza kolejna akcja ewaluacja. Studenci mogą anonimowo ocenić wykładowców i zgarnąć nagrody. Już trwają zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA. ZOK czeka na wokalistów do 5 września. Koncerty konkursowe zaplanowano na 23 października, a 24 gala finałowa.
12: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
13: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.
12: W dzień mamy, to prawda, rzeczywiście, wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
14: Co z dniem mamy, to też się łączy. Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat leży na plecach, odpoczywa.

0: Alex Warren jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj we wtorek na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze, no taki nie za bardzo i ten tego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej ten teges.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem.
1: To znaczy, że będziesz bogaty.
2: To znaczy, że będziesz bogaty. Nie wiadomo kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallu.
3: Już nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to w wybronię. Może wypłata?
0: No właśnie. I tylko o tych pieniądzach.
1: Więcej! Więcej!
0: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
1: Więcej!
2: Więcej? Znowu więcej? Dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, Eska. Przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czas, weekend. No nic tylko tak. Odpoczywać.
1: Przepraszam, ale weekend jest na literkę W.
2: Mły, błąd. No, kasujemy.
0: Weekend jest na literkę R jak Radek Liszewski. Jankes. Jankes. I Wiktor. Janki?
2: Mhm.
0: A może wielka kawa?
2: Dobrze robię, już się robię.

0: Na stałe. Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
1: Dzień dobry.
2: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
1: Woda.
3: Wo, dobrze.
2: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O.
1: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
4: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wodę.
2: Tak,
4: i
2: wodę. Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju. Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
4: Co tam u niego ciekawego? On jakoś teraz świętował, prawda?
2: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia, nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy pierwszy w życiu turniej golfowy.
4: Wow.
2: Gratulujemy, naprawdę, bardzo.
1: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
2: No a, czekaj, mój syn ani to, on nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
2: ani
4: jesteś klasą średnią.
1: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie,
2: golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych, Klaudia Halejsio.
2: O tak,
4: ona
2: ja lubię bardzo.
4: Ona zostanie żoną biznesmena Oskara Wojciechowskiego.
2: Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda?
4: Zaskakujące, tak ja też długo myślałam, że już są po.
2: Bo tam i dzieci, i domy, i te inne.
4: Miliony.
2: Mógłby być mężem Oskara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
2: W samolocie tańczyły dziewczyny. I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
1: Po weekendzie tak o was będą pisać.
2: Jak to?
1: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
4: To prawda. Ale u nas nie skończy się intercyzą.
2: To nie kawa.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Dziękujemy, Jadziu.
4: Ale rozwodem może.
2: O, dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię.
5: Jadziu.
1: Co?
5: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
2: Że kochamy cię?
1: No, ja was też. Ale to nie na W.

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: Reklama. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
1: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
0: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
1: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
0: Ulica Żagańska 68. Żary.
1: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
7: Dzień zapowiada się ciepły i prawie bezchmurny, z temperaturą sięgającą 19 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać będzie się lekko. Wieczorem jednak uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie, ale nieznacznie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
8: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje polskie MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
9: SK Sport News.
8: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
10: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
11: Star w Radiu SK.
12: Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
13: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
14: A może wylot z Radiem SK?
15: O, to. Jeszcze mamy dla was takie cuda.
13: Dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę. Tatę Makrę.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania, brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on. No. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jak jego tata brzmiał ostatnio?
2: Czy w miarę mocy swoich sprawisz, by prawo i sprawiedliwość, miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich?
3: Sprawię.
1: Tak, słychać, to, popierają prawo i sprawiedliwość.
4: Nie z serialu? To nie było
1: nie, to okay. prosto z kościoła. Dobra. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. No. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą super. Media. Mm-hmm. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka sytuacja, no.
4: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
0: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona. No.
5: Kama i Wiktor.
1: Jak będzie po angielsku rodzynka?
6: Reklama. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: A 11 minut do godziny 7 już teraz.
1: Happy birthday to you, Kasia, Kaśka.
2: Pięknie.
3: Budzi w urodziny.
2: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama, jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem SK Budzi w urodziny.
2: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. Czy to jest najpiękniejsze?

0: Najważniejszy poranek w tym roku?
1: Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
2: A idziesz do pracy?
1: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy, spędzam czas z rodziną.
2: Jesteś, powiedziałaś tam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
3: Ale na szczęście, to jest spryta Kasia, wzięła wolne w dniu urodzin.
4: Ale pozwól Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, jak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
2: O, proszę.
1: Ojej. Dziękuję bardzo.
2: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
1: Nie zdarzało się, tak.
2: Na przykład ile?
1: 400-500 zł.
4: Wow!
3: To naprawdę.
2: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
3: Czuję, że to chyba był jakiś podkochujący się klient.
1: Nie, chyba nie.
3: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać, że ty to ty.
1: Ojej.
4: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepsza.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy.
1: Kochajcie się, uśmiechajcie się, i to chyba najważniejsze w życiu.
0: Radio SK.
2: Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
4: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
2: Hurra!
3: A w pojedynkę się liczy?
2: Tak!

0: fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, zawsze i wszędzie oczywiście. SK najlepsza będziesz. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za momencik panie do nas do studia Marcin Trocki będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
0: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
0: Żelazny Marian Banaś, on się zgłosił jako chyba pierwszy z tych takich zewnętrznych kandydatów, ale wczoraj na Twitterze również, czy na portalu X swoją kandydaturę, chyba na poważnie, ogłosiła Marianna Schreiber.
1: Ta Marianna Schreiber?
0: A Marianna Schreiber.
1: Mhm. No to... No, to dziękujemy.
3: No. Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
19: Skoczysz do Carrefoura?
20: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
21: Chcecie wygrywać więcej?
22: Tak!
21: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
22: Ale to kręci!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
23: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
24: Sprawdź to sam, dzięki dał.
23: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
25: I po reklamie.

0: W Żarach czeka nas przyjemny dzień z temperaturą sięgającą 19 kresek. Słońce będzie towarzyszyć nam przez większość dnia, a jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem jednak przygotujcie się na silniejszy wiatr, który może dać się we znaki, zwłaszcza kierowcom.
1: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. News teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
2: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
3: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
2: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
1: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działania władz. Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporterski Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
4: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości, w zabudowaniach.
5: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza? Że tu jest...
4: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
1: A reportaż dziennikarza Eski znajdziecie na sk.pl.
6: SK Żary News.
7: Aleksandra Kanoniak. Już dziś w Gdyni pierwszy mecz półfinałowy. Za Stal Zielona Góra zmierzy się z miejscową Arką, a początek spotkania o 20:15. Trwają przygotowania do lubuskiego lata filmowego. Całość w Łagowie od 28 czerwca do 5 lipca. Badamy nie tylko mamy. Już dziś na zielonogórskim deptaku akcja skierowana do wszystkich mieszkanek naszego regionu. Początek wydarzenia o godzinie 13. Całość organizuje NFZ przy współpracy z Amazonkami.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek, 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
9: Mamy jeszcze Dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki, jakiś taki, o, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
10: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
11: O, ślinka cieknie.
8: Wałkowanie.
11: Wydaje mi się, że robiłam to dzisiaj rano przed wstaniem z łóżka.
8: Wąkowałaś? Kogo co?
11: Siebie.

0: Buongiorno, prego, mamacita, dla wszystkich mamusiek dekolors właśnie.
1: Pizza Italo margarita. Disco.
0: Papa mobile.
2: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już to noszą po parę tysięcy butelek. Nawet,
2: no. Właśnie, no ale zrobił się problem. W sensie, no ktoś tam już zaczyna
1: węszyć. Jaki znowu problem?
2: Że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
0: Ale przepraszam, czy tu w tym wszystkim nie miało chodzić o ekologię?
1: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Bauza i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. No, a jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
0: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
0: Wszystko!
2: Wszystko.
0: Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nią zainteresuję.
2: Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
3: Tam są kotki, pokażę ci.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
3: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo. La.
5: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
3: Ja.
0: Bogej.
4: Uniesło kogoś.
0: No i co ty na to?
2: No dawaj. F, wcześniej jest...
4: E.
0: No, ale w takim tempie to skończymy
4: o 9. Takie pytania, no wiecie co, nie.
2: Ale
4: skandal,
2: Michał,
4: skandal.
2: Ja ci muszę powiedzieć, że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
0: Jaki
2: ile radości sprawiłeś Bogajowi, no.
0: Bo lubi uwalać ludzi.
3: Ja mógłbym być jakimś egzaminatorem na przykład.
0: F-E-D-C-B-A. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
4: Czytał Jankę z kartki i mądry, no.
2: Dokładnie. Trzymaj się, Michał, ściskamy cię mocno i odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
6: Dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
6: Halo, słychać mnie?
0: Tak, słychać. Jak masz na imię?
6: Ola.
0: Drugie. Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
6: Czerwony i niebieski.
0: Dobry. Tak jest, pani dobrze powiedziała.
3: Trzecie.
0: Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
5: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Single Roku?
2: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli A, B, C, D.
6: Ostatnie.
2: Dokładnie.
0: Dobrze, tak Kyoto. Czwarte. Numer Kyoto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No to lećmy z czwartym.
5: Uwaga, Kama, dajesz?
2: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
6: Dlaczego tu jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
2: My kobiety mamy to w DNA.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, to teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
7: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: O, to typowy ojciec. Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
7: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
2: Czy to jest...
6: Pazura?
0: Nie!
2: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
5: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
6: A, faktycznie.
2: No, ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
6: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba.
8: Halo.
5: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
8: Mateusz z tej strony.
0: Szóste. Szóste pytanie, uwaga, podaj choćby jedno nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
8: Co? Nowakowska.
0: Dobrze! Dobrze?
5: Tak?
0: Nowakowska,
5: ja nie wiem.
0: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
5: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiedz, czy dobrze, czy nie.
0: To jest, jak ma na imię Nowakowska?
8: Oj, nie wiem.
3: A tu jest napisane, że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
5: To mam uznać czy nie? Słuchajcie,
0: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
3: Katarzyna Nowak!
0: Nowak, a nie Nowakowska, no właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
5: To z radością powiem.
0: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim. Pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
5: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.
2: Halo.
0: Dzień dobry.
3: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
9: Halo. Jestem, cześć, witajcie.
0: Cześć. Dawaj.
2: Słuchaj, masz...
0: Siódme.
2: Ostatnie siódme pytanie. Jeżeli uda ci się dobrze odpowiedzieć, to nagrody są twoje. I wyobraź sobie, że jesteś kapitanem samolotu na odlocie ściśle tajnym. Powitaj nas wszystkich na pokładzie przed lotem.
9: Witajcie, kochani. Lecimy teraz na najlepszą przygodę naszego życia, z najlepszą muzyką, w najlepszym towarzystwie, w najcieplejsze miejsce na świecie.
2: A dokąd lecimy?
9: W pomidor?
0: My też pomidor oczywiście, dalej nie wiemy. No dobra,
2: słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skupowe gadżety.
9: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
5: Idziemy z Jankasem do piwnicy.
0: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Lubuskie jest blisko, znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz,
1: tak
0: mieszka
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie mamy, uwaga,
3: do nas wielkie ciepło.
0: Zachodniopomorskie, lubuskie okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco. Uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Prowadzki.
1: No, jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
4: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.

0: Reklama.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
6: Dziś w żarach ciepło, termometry wskażą 20 kresek, a słońce będzie nam towarzyszyć przez większość dnia. Wiatr północno-zachodni, ale słaby, więc nie powinien przeszkadzać. W nocy jednak uważajcie na silniejszy wiatr, który może trochę pokrzyżować plany na drodze.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
7: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
8: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
7: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck, a taka sytuacja utrzyma się co najmniej 2 dni.
9: SK Sport News.
7: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchester City.
10: Jankes, Gama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, good morning, raz jeszcze Buziaki w stronę. Mamy, dzień mamy.
13: Tak jest.
12: 26 maja.
13: O mamo.
12: 26, a moja mama zawsze mówiła, co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
14: Na czole se wytatu.
15: Idź już spać.
12: Tak mówiła twoja?
13: Tak.
14: Dajcie znać najlepsze teksty waszych mam. Oczywiście jaskowy messenger czeka.

0: Jazzy w Radiu SK 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy. Na temat mamy, mamy.
2: Oczywiście, mamo. Szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak.
1: Tak właśnie.
0: To właśnie z Donkama, dobrze powiedziałaś.
1: Tak? Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią z głęboką troską, proszę pana. Halo?
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyplasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
2: A to z kolei chyba sobie Doda do serduszka wzięła.
6: Reklama. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68. Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: Wujku, widziałam zebrę.
12: No to chyba normalne na drodze.
11: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
12: Co to za zoo?
11: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
12: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
11: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
13: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
16: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
17: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
16: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
17: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
16: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Britney, zresztą Spears w Radiu SK.
1: Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakby
2: ktoś za dwa mi powiedział, to nigdy się nie zorientował.
0: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. I tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.

0: L. I dzisiaj znowu robi za kobietę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
2: Tak, o co chodzi?
3: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
2: Urodzinowe, tak, moje.
3: Dobrze. Bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
2: Tak.
3: Aha, i bierzecie...
2: Mamy swój, No
3: właśnie.
2: Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzycie.
3: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać.
2: Tak.
3: I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
2: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakichś?
3: Tak,
2: tych pojemnikach,
3: tak.
2: Ta wódka?
3: Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochl, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
2: To w kieliszki wtedy nalewa?
3: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
2: Bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, i będzie wieczało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
3: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
2: No nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
3: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki. Jedno po ogórka, drugie po kiszon.
2: Pani odkręcać to i nalewać, nie?
3: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
2: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
3: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
2: A po takich, ale to w plastikach, to też nie bardzo, w tych plastikowych butelkach.
3: Nie. Ja też nie mogę za to odpowiadać.
2: Dzieci nie będzie.
3: To ja zapytam...
2: Tylko 12-letnia dziewczynka.
3: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
4: Cześć, ciocia, to ja Kasia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Kurczę, a ja wiecie co, naprawdę. A ja to przeżywam, kurczę.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
7: Ja? Bałagan. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenia. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie? O, kolega już się zgłasza.
8: Faktycznie, sama herbatka.
7: Za 7-8.

0: Te Wiktory to jednak fajne chłopaki. Wiktor Waligura i Dry School. Cztery pory roku u nas w Esce.
1: Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień, dzień maja oczywiście. Kogo mamy dzisiaj urodziny? O, dzisiaj urodziny obchodzi kolega Krzysia, Krzysztofa
0: Jankowskiego.
1: Ibisza, Leny Krawic.
2: Okej.
1: Okay. No. Że oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne.
0: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame MMA.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę?
1: Tak. Tam takie rzeczy się dzieją, tak. Że wychodzi tak, do klatki akordeonista?
0: Z czego jesteś znany? Gram na akordeonie i zawalczyłem w Fame MMA.
2: Ale urodziny obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
0: No to wszystkiego najlepszego. No właśnie, przecież.
3: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
4: Głośniej!
3: Ja panu nie przerywałem!
4: Patrz mi w oczy, twardo, twardo!
3: Ja panu nie przerywałem!
5: Jankes,
6: Kama.
5: Kama i Wiktor.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
15: Przedpołudnie w Żarach zapowiada się przyjemnie, termometry wskażą około 20 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne, więc słońce zagości na dobre. Wieczorem jednak przygotujcie się na zmiany, wiatr przybierze na sile, co może wpłynąć na komfort podróży.
14: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
16: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji Marcina Kierwińskiego po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, minister Kierwiński powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
17: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
16: Na sprawę wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
18: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
16: No, słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się przytulają ogrzewają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
13: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
19: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
20: Wyjazdu.
21: Dlaczego?
20: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
16: A życzenia dla mam zebrała reporterka Eski Ola Kanoniak.
22: Eska Żary News.
23: Aleksandra Kanoniak, dobro zakwitło w ogrodzie botanicznym w Zielonej Górze. Posadzenie judaszowca chińskiego było finałem wośpowej licytacji.
24: Aukcji było mnóstwo, ale ta jakoś utkwiła w oczach. Oczy się zaświeciły. No dobra, idziemy w to. Trzeba będzie przychodzić i coś może się nim opiekować, jeżeli władze pozwolą, że tak powiem.
23: Mówi zwycięzca aukcji Marcin Lech. Duże zagrożenie pożarowe w zielonogórskich lasach. Spacerując na łonie natury, warto uważać i zachować czujność.
25: Jankes,
26: Kama,
27: Kama
26: i Wiktor.
27: Eska.
28: Łomatko, Nosel się kręci po studiu.
29: Cześć Noselek.
28: Dzień dobry.
29: Jestem, sprawdzam was.
28: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
29: No i po co mi matkujesz? No, po co?
28: Tak
29: ogarnij się, wiesz, żyć nie będę.
30: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na eskowym messengerze.
31: Okej, Eska. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie!
28: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
29: Oczywiście, idę w jej ślady.
30: Bo tak!
28: Bo tak, wiadomo.
29: I już!
28: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
30: Nie dyskutuj ze mną!

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Nie, dzisiaj ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej.
2: Słuchajcie, ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim mamom. Wszystkie mamy. Chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
0: Bratko!
1: Kochamy.
0: Jesteście... Kocham cię, bratko!
3: Teresa! Mama!
1: Kochamy, rzeczywiście. Jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
2: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.
4: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła, picie masz w zupie.
0: A nie?
2: Cudowne kreacje
1: to. Ładne. No,
0: racja.
1: Ja to sobie zapamiętam, ja też będę tak matkowo w domu. Do mojego
5: syna. Ktoś nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama, jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości i nie chciała już ze mną dyskutować, mówiłam jej srali, zdupali, z dupy się trzymali.
0: Grecka filozofka.
1: Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
0: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
6: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
0: Jak to czego chcesz? Więcej, więcej hitów na czasie!

0: śliczne tajny.
1: Ja już czuję edycja ekscytację,
2: druga.
1: Naprawdę.
2: Edycja
3: co się
2: druga.
3: Dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej jaskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację. Cytacja, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
2: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
2: Ja też byłem blisko tego, żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
3: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
3: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka. Euro, tak,
1: i kostium kąpielowy oraz słońce jest tam zawsze.
3: I znają się na małych, suszonych owocach.
1: No i taka dziwna podpowiedź jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju. Tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
3: Każdy kraj ma muzykę. No nie ma kraju bez muzyki. No.
1: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam. No nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
3: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
2: Mi cały czas pachnie sałatką grecką. Jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo ja kocham, uwielbiam, tęsknię.
1: Ale tu jest jedna podpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj... No, była w dobrym kierunku.
3: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty były, pojawiały się.
1: Po niemiecku.
2: Okay. No dobrze, idźmy dalej.
1: Mamy jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
3: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
4: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
2: Człowiek o wielu imionach.
3: Marek Konrad.
2: Jan Maria Rokita. To nie to chyba.
1: Człowiek,
2: co jeszcze może być?
1: O wielu imionach.
5: Ryszard Kalisz.
2: To maluło to taka norma, powiedzmy, no. Ale to rzeczywiście
1: no
2: chyba,
1: nie jest
2: ale,
1: to
2: ale,
1: łatwe.
2: Ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe.
1: No ale to on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz, no to
3: nie,
1: no,
3: była
1: tyle.
3: Ta była
2: Odyseusz, nie miał takich tam.
1: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
0: Odlot ściśle tajny.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata, Radziu, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy, najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę procki w newsach. Jankes.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwieździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwieździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
13: Dziś przedpołudnie w Żarach zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura osiągnie 23 stopnie. Po południu może być jeszcze cieplej, nawet do 27 kresek. W nocy jednak wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
14: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu. To między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. A mamy spadki na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
15: Jankes, Kama
16: i Wiktor.
15: W radiu
17: Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja.
18: A co mama mówi najczęściej?
19: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
17: No poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram. Esce.
18: Z okazji dnia mamy, ściskamy wszystkie mamusie, aczkolwiek Wiktorowi chyba na to nie pozwolimy. A wy nagrywajcie się nam na eskowym Messengerze.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie, 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy jest. Was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: A wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek,
1: pan mężczyzna.
2: Nie, inny. Pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
3: No tak, ale to znaczy, że też życzenia się spełniły.
2: Ale jakie życzenia?
1: Dawaj, jakie no życzenia? No,
3: zobaczy dziadek. Dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje.
4: Kama i Wiktor.
5: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
6: dmuchanym flamingiem?
5: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
2: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
2: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
9: I po reklamie.

0: elastycznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie, no nie róbmy ten moment tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy, no i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: A wygraliście? Mm-hmm. Z Zieloną Górą?
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon, gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
0: Piękne.
1: Smacznego życzę oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują.
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła, jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
3: Maciuś. No Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: To sprzątaj po sobie.
3: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo, że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła, a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż posłuchałam, mamusi, zrobiłam na tyłeczku.
0: Dobra córeczka! Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały.
3: I że w radiu tego nie widać. Radio SK. Two ships in the night.

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówili w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony, pudło? Nie zatopiony.
2: Pudło.
3: Boga i pocałuj pana.
4: Mam koferek tylko.
2: Wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to były statki, prawda?
0: Tak, tak, na Polonii.
2: Ja wygrałem tam kiedyś, wysyłałem kartki pocztowe, naprawdę, no.
1: Zobaczcie, nie róbcie tego, zobaczcie, jak to się skończyło dla niego.
2: Serio, to było niesamowite.
3: Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień mamy, dlatego ściskamy wszystkie mamy. Jesteście absolutnie wyjątkowe i fantastyczne.
2: No i za chwilę tata Michu, tak.
0: Najlepsza puenta telefoniczna przed nami na zakończenie dzisiejszego programu.
2: Poprosimy.
0: O tych tekstach rozmawialiśmy i okazuje się, że...
5: Cześć SK, a ja to w ogóle mam wrażenie, że my wszyscy to chyba mieliśmy tą samą mamę w dzieciństwie.
6: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
7: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
8: SK Live Remix.
7: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
10: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
19: Doktorze, syn znowu kaszle.
20: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
19: Co mogę zrobić?
20: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
21: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
22: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
25: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
26: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
25: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
1: Dziś w Żarach przedpołudnie zapowiada się ciepłe, temperatura sięgnie 23 kresek, a niebo pozostanie w większości bezchmurne. Później wieczorem przygotujmy się na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Nocą temperatura spadnie, ale wciąż będzie przyjemnie.
0: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. W Brzozie między Inowrocławiem a Bydgoszczą zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa jest nieprzejezdna. A wykolejony skład wciąż blokuje tory. W Garbatce w powiecie obornickim na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wczoraj w pociąg. Zginął kierowca ciężarówki. Przez całą noc na miejscu pracowali śledczy.
3: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
2: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Trwają przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Utrudnienia na trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%. A to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
2: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
0: SK Żary News.
5: Aleksandra Kanoniak, wycieczka po Centrum Zdrowia Matki i Dziecka czy Dzień Otwarty Banku Mleka. 28 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze wydarzenie Funduszowy Maj. Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Długiej. Prace potrwają dziś i jutro, a kierowcy muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. Trwają przygotowania do Lubuskiego Lata Filmowego. Całość tradycyjnie w Łagowie, tym razem od 28 czerwca do 5 lipca.
6: Dzień mamy, dziś mamy wtorek, 26 maja i 9.03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie, dosłownie za kilka chwil, będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Weste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radio SK. Jej juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of Fitness London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
3: Wujku, widziałam zebrę.
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za ZOO?
3: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Ile masz drobnych?
8: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
7: No to idziemy na łowy.
8: Z taką kwotą? Dokąd?
7: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
8: Niemożliwe.
7: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
9: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68. Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
13: I po reklamie.
14: SK. SK. SK.

0: uda mi się powiedzieć to poprawnie, czy nie? Silver, Lay All Your Love On Me. Jest, jest, jest! Tak zwany koszmar prezentera radiowego, taki tytuł. Piosenka o miłości, bo tam love się pojawiało, oczywiście, a jak się kogoś kocha, no to się o niego dba, prawda? Na przykład, jak się wsiada na rower, to co się robi? Zakłada się kask, albo komuś, albo sobie i komuś najlepiej. Pewnie już wiecie, że od 3 czerwca na rowerach, na deskorolkach, na hulajnogach każdy poniżej 16 roku życia kask będzie musiał mieć zgodnie z przepisami prawa. No ale to nie jest tak, że mózg, czaszka robią się jakieś takie bardziej wytrzymałe, jak skończą 16 lat i generalnie lepiej jest kask mieć zawsze, po prostu. I dlatego SK daje kaski. W ten weekend i w Dzień Dziecka kilkadziesiąt kasków wyląduje na waszych głowach, a zgłoszenia zupełnie za darmo w tym temacie na sk.pl. Oskar Cymsy za moment, a później Dua Lipa w SC.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: I po reklamie.
8: Jysk.

stygnie lato. To Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali rozdania Fryderyków, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 w Esce.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie masz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
11: Dziś w Żarach będzie naprawdę ciepło. Termometry pokażą 25 kresek. Niebo prawie bezchmurne, więc warto skorzystać z dnia. Wieczorem pogoda się zmieni, bo nadejdzie silny wiatr, który może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie, ale wciąż będzie przyjemnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Przecław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażaków. W nocy w ogniu stanął szeregowiec. Strażacy nadal dogaszają poddasza. Jak słyszymy od mieszkańców i sąsiadów, to cud, że nikt nie został poszkodowany.
13: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
14: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj przyjechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
12: No, spłynęły 3 mieszkania. Stan czwartego nie będzie pozwalał na powrót do niego lokatorów. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, a drugiego wciąż szuka policja. Do ataku doszło na terenie osiedla Rozkosz.
15: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
12: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
16: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
12: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
17: SK Żary. Sport.
18: Maciej Juszczak, Dominik Kubera awansował do Grand Prix Challenge. W duńskim Abensbergu zawodnik falopazu zdobył 11 punktów i zajął 5. miejsce. A już dzisiaj o 16:00 kolejna runda PGE Ekstraligi U24. Falubas wystąpi w składzie Michał Cużytek, Oskar Churysz, Eryk Farański i Bartosz Rudolf. Piłkarze Lechii przegrali na własnym boisku z Piastem Gliwice 2-3 w kolejnej rundzie Centralnej Ligi Juniorów U15.
19: W
0: Wracając na chwilę do Fryderyków, statuetkę za album roku hip-hop dostał PZ za muzykę popularną. No to PZ z Jonathanem i Liwką, czyli Obejmuje Noce w Radiu SK dosłownie za 6 minut. Alex Warren na początek, później Calvin Harris i Rihanna, 10:02 na zegarach. Feste już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu dostanie bilety naszego samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób i o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Yopolite za moment, później Bibi Rexha i Faithless New Religion Westy.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Promocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
2: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
4: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
2: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
5: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie 2 bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Memories to David Guetta i Kid Cudi na antenie Radia SK. W Chinach kilka miesięcy temu stworzono firmę, startup, który stworzył urządzenie do tłumaczenia języka zwierząt. Twórcy twierdzą, że z pomocą, jak żeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Sombry 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Kastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
14: I po reklamie.
16: SK.

Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, świeżynka od tego pana tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka z bałaganę i plan B zaraz po 11 wesce.

0: Reklama.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wujku, widziałam zebrę.
8: No to chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
9: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
15: Dziś w Żarach czeka nas prawdziwie ciepły dzień z temperaturą sięgającą 25 kresek. Niebo będzie głównie bezchmurne, więc słońce będzie towarzyszyć nam przez większość dnia. Wieczorem jednak uważajcie na silny wiatr, który może nieco utrudniać jazdę.
13: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: Na zegarach 11:00, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda Małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
17: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
16: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne. A niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu, a leśnicy prowadzą też inne działania.
18: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować, co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
16: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na sk.pl.
19: SK Żary News.
0: Maciej Juszczak, dobro zakwitło w ogrodzie botanicznym. Marcin Lech, zwycięzca aukcji WOŚP, posadził swoje drzewko.
19: Aukcji było mnóstwo, ale ta jakoś utkwiła w oczach, oczy się zaświeciły. No dobra, idziemy w to. Trzeba będzie przychodzić i coś może się nim opiekować, jeżeli władze pozwolą, że tak powiem.
0: Judaszowiec zakwitnie pięknymi, różowymi kwiatami. Na UZ-cie otwarto drugi Welcome Point, miejsce informacji dla studentów z zagranicy.
20: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę, no, mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie radiowca? Odpowiedź może być tylko jedna, oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii Levels i Ed Sheeran, to wszystko w tej godzinie. Michał Sapkowski, witajcie!

0: wciąż brzmi kapitalnie. To Avicii na antenie Radia SK i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj dzień matki. No i rano, w poranku, wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście, ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy i wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we wrzucie na luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, też 500 do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecany Ed Sheeran na antenie Radio SK. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując 2 opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Ile masz drobnych?
13: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
12: No to idziemy na łowy.
13: Z taką kwotą? Dokąd?
12: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
13: Niemożliwe.
12: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
14: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
17: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
16: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
17: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
16: Ulica Żagańska 68. Żary.
17: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
18: I po reklamie.

0: radosne, trochę niczym szczypiorek na wiosnę. Tazosy od Dawida Podsiadło, jeden z naszych eskowych hitów na czasie po godzinie 11. Dzień Matki, 26 maja, wiem, że przypominać nie trzeba, ale można świętować Dzień Matki, a można świętować w zupełnie inny sposób. O tym Joanna na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć wszystkie mamy, pozdrawiam serdecznie w ten cudowny dzień. Zawsze ten dzień mam wolny po to, żeby właśnie sobie odpocząć i na przykład sobie zafundować meniki czy pediki, czy do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
0: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, później Joe i End of Beginning Westy.
2: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12, ale jeśli oczekujecie ponad hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia Węsielska z wami po godzinie 12 i Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek, z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej 20 na Radiu SK. Michał Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro, wyjątkowo po 12. Cześć.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny?
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
3: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit? Jeden zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
11: Dziś po południu w Żarach zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą nawet 26 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, więc warto skorzystać z tej pogody. W nocy jednak należy uważać, bo silny wiatr może dać się we znaki, zwłaszcza kierowcom.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Jest 12. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
13: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
12: Mówi Karolina Kowalik Policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa, w środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
14: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
12: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świąt nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
15: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
16: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
12: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
17: SK Żary News.
18: Maciej Juszczak, opiekują się, przytulają, dbają i pocieszają, a dziś mają swoje święto. W dniu mamy Ola Kanoniaka sprawdziła, czego życzą swoim mamom najmłodsi.
19: Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
20: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
21: Wyjazdu?
12: Dlaczego?
21: Żeby miała odpoczynek.
18: Będzie gorąco. Jest alert pierwszego stopnia przed upałem. W cieniu nawet 30 stopni.
8: 2 minuty po godzinie 12. Otwieram koncert życzeń dla waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś. I tak to właśnie będzie wyglądało, bo o mamach pamiętać należy. Glass Animals, Heatwaves, to już teraz Westel, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodzicielki Graszki. Mamusiu, dużo zdrówka i radości. PS, byle do 13 i jedziemy na pyszną kawusię. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy Ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz dla wszystkich mam za chwilę piosenka, która wbrew pozorom bardzo pasuje do okazji. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Jak macie takie życzenia, to napiszcie je na SK-owym Messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
2: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Wujku, widziałam zebrę.
5: No to chyba normalne na drodze.
4: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze stały rok od godziny 9.
6: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
9: I po reklamie.
10: Polska.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: się w Esce.
1: Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze, a teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

0: życzeń. Big Fit, Somebody's Watching Me, jednak dzień mamy, to jest jedno z najważniejszych świąt najwyraźniej w naszym polskim kalendarzu, więc oczywiście lecimy z kolejną odsłoną koncertu życzeń, chciałam powiedzieć maminnego, ale chyba jednak po prostu koncertu życzeń dla mam. Gotowi? Vivaldi będzie przykrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona miłością, szacunkiem i szczęściem. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu. Życzę Tysia dla mamy Wioletki z okolic Torunia. Droga mamo, chcielibyśmy życzyć ci dużo zdrowia, cierpliwości do nas, abyś zwiedziła każdy zakątek ziemi, który ci się marzy. Żyj nam 100 lat i jeden dzień dłużej. To są życzenia, które złożyli... Czekajcie, aż mi się podkład skończył. Przesyłamy pozdrowienia od Krzysia, Zuzi i Julki. Coś mi się wydaje, że ten koncert życzeń to i jeszcze było za mało i to się jeszcze nie skończy, więc jeżeli macie ochotę, choć życzeń jest jeszcze sporo, to nadsyłajcie życzenia dla swoich mamy. Tylko powiedzcie, żeby radio włączyła, żeby na pewno to usłyszała. Ed Sheeran, Sapphire, za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
9: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Ale to dobrze płynie. Jak ten dzień, mam nadzieję u was. Andrew, Faith Evil, Ultra, Talk to You w Radiu SK. 5 minut do godziny 13. Przypominam, ciągle można składać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert z życzeń.
1: Sponsorem programu

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki. Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
4: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
5: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
4: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
5: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
6: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
12: Dziś w Żarach naprawdę ciepło, termometry pokażą 27 kresek, niebo niemal bezchmurne, więc słońce będzie nam towarzyszyć przez całe popołudnie. Wieczorem temperatura spadnie do 24 stopni, ale uwaga na silny wiatr, który może utrudniać jazdę.
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
15: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
14: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Tragedia na torach w Belgii. Pociąg zderzył się z minibusem szkolnym. Podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków. A bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
16: SK Żary na czasie.
17: Maciej Juszczak, zabieram Was do Kawonu, a tutaj pojutrze 28 maja 7x1, czyli kabaretowa grupa improwizacyjna. Już po raz 120 będą dla Was improwizować nasi lokalni kabareciarze. Powinno być bardzo ciekawie. Z kolei dzień później, 29 maja o 19 wystąpi Tomek Kołecki w swoim najnowszym programie, a 31 maja o 19.30 żużlowe El Clasico, a więc Stelmet Falubas kontra Fogo Unia Leszno.
18: Ja koncert życzeń dla naszych mam uważam wciąż za otwarte, więc jeżeli ktokolwiek chciałby życzenie swojej mamie złożyć, zapraszam. Wszystkie na tej antenie dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestry w Radiu SK. Ty na czasie, let's go. A, zapomniałabym. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.
0: Ja się sta

0: ale ładnie zaśpiewała Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 19 minut po 13. Ruszajmy z tym, skoro jest tylu chętnych i tyle mam, które potrzebują życzeń, a właściwie tyle was, osób, które chciałyby złożyć swoim mamom życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia. I jest jeszcze życzenie dla mamy Izy, chyba z zamówieniem. Mamo Izo, robisz najlepsze mielone na świecie. Kocham cię, Ola. Coś czuję, że te mielone powinny się znaleźć w menu na najbliższy czas. Jeżeli ktoś chce, to życzenia dla mam w ramach naszego eskowego koncertu życzeń na Dzień Mamy cały czas przyjmujemy na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
13: Sprawdź to sam, czeki dał.
14: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
17: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: I po reklamie.

0: Ona też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Diamonds w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigosever. Córka Kasia. Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy Ani ze Starych Skoszew. Mamuś, kochamy cię bardzo. Oleńka i Agulinka. Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Chcę, żebyś była zawsze szczęśliwa i zdrowa. Życzy córka Natasza dla mamy Agaty. Nikt nie robi takich pyszności jak ty. Dzisiejsze placuszki z jabłkami to mistrzostwo. Kocham cię, mamcia, twoja córcia Anusia. I do tego mamy jeszcze życzenia w postaci głosówki. Uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na plac Susia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam, SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Kaufland jest fresh.
15: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie. I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu USK. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy Iwonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia mam nadzieję w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu USK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
11: Wujku, widziałam zebrę!
12: No to chyba normalne na drodze.
11: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
12: Co to za zoo?
11: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
12: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
11: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
12: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.
23: W Żarach popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło, z termometrami wskazującymi aż 28 kresek. Słońce będzie królować na niebie, a lekki północno-zachodni wiatr umili nam czas. Wieczorem jednak uważajcie na silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
25: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku wyroku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
24: Norweg będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, m.in. jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
0: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
1: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
24: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
2: SK Żary. Na czasie.
3: Maciej Juszczak. Szykuje się świetna impreza w X-Demonie, ponieważ 29 maja, a więc w najbliższy piątek, gościem specjalnym będzie legendarny Westbam. Z kolei dzień później w Kawonie wystąpi grupa Armia. To 30 maja punktualnie o godzinie 19. A kto z Was chce pograć w kręgle, bilarda, snookera czy porzucać do tarczy, to może wbijać do klubu Hot Shots. Pamiętajcie, nowy adres Moniuszki 16.
15: Dwie minuty po godzinie 14. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać, więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

Radio SK. No hesitation.

0: sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe. 26 maja 2026 roku. Godzinę 14.16. Można to gdzieś sobie zapisać. Łącznie z tym tekstem, pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście. Bo następnym razem, jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień, kiedy zorientujecie się, że zaczęliście tego tekstu używać, choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście: nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w Esce.
1: Radio SK. Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: When I lean for the kiss, you said I'll probably

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Jive, Radio SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli ze składem z naszego poranka. W nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no coś pomagają, ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radio SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: być mamą Ellie Goulding. Takiej osoby, której głos zna cały świat. Myślę, że mama jest z niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których zobaczycie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz. I dzień jak co dzień, po 15 westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani. Na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
1: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary, Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
9: W Żarach popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą aż 29 kresek. Słońce będzie królować na niebie, choć jakość powietrza nieco się pogorszy. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Bądźcie ostrożni!
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Jest 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stanisław Kracik objął funkcję komisarza Krakowa. Będzie sprawował władzę przez najbliższe 3 miesiące.
12: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panią sekretarzem podyskutować.
11: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby, to 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
13: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
11: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
14: SK Żary News.
15: Maciej Juszczak, lubuskie lasy na czerwono. Panuje najwyższy 3. stopień zagrożenia pożarowego.
16: Wilgotność ciółki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże.
15: Mówi Paweł Wcisło z Lasów Państwowych. Na razie wstęp do lasów jest możliwy, ale może to się zmienić. Zaczynamy półfinały. Dzisiaj w Gdyni mecz Arki z Orlen za Stalem. Początek o 20.15.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz! rzuć na luz.
18: W Radiu SK.
19: Dwie minuty po 15. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo. Tam dużo się działo, dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
20: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową. Już dwie po 15.
19: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
20: Dzień dobry.
21: Radio SK. Radio SK.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Pawełku, bo się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było takiego
1: zabawnego. Nie, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy. Dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczny uśmiech.
1: Tak jest i dajemy wam też możliwość w Esce, żeby swoim mamom także ten uśmiech swoim głosem przekazać. Jeżeli macie tylko ochotę coś im powiedzieć tak oficjalnie przy wszystkich, no to nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. My z chęcią później przekażemy to dalej.
0: Ale jesteśmy też ciekawi, czy poza tymi określeniami mam, które zebrałem od naszych wspólnych znajomych, bo rzeczywiście tak mamy określają, czy macie jakieś swoje oryginalne ksywki na swoje mamy? No. Pawełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię ty po prostu po imieniu, mamo. Nie no, gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz
1: po imieniu? To dziwnie, nie.
0: Rozmawiamy razem o twojej mamie, no ja to wtedy, i ty mówimy po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie do niej.
1: Pani mamy,
0: oczywiście. Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdego
0: proszę
1: wykorzystać.
0: Proszę bardzo, Mimi, Matula,
1: Matulo,
0: mamuszka.
1: Nie. Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak, koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, a zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Ile masz drobnych?
10: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
9: No to idziemy na łowy.
10: Z taką kwotą? Dokąd?
9: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
10: Niemożliwe.
9: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
11: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
15: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
16: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Było Ecstasy, jest Szampan, a to Sanach w Radiu SK. Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
0: Mocno gramy dzisiaj, także dla wszystkich mam dzisiaj wasze święto. Wszystkiego dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
2: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury, pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: jak
2: muzycznie.
0: Jak brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: Któż z nas nie chciałby być wiecznie młody? Niestety, Pawełku, na nas już za późno. Jay-Z i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry, dzień witamy dobry. Pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young. I dzisiaj sprawdzamy w Esce, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem, czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda?
0: Wiesz,
1: jeszcze
0: ja
1: mamasita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku?
1: Tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy. I cię
1: wyspowiadać.
0: A, dobrze. Autopromocja.
3: Jak wkręcać, to

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68. Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Kuba, stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski, Pawełek, witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z bratem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają Powiat Żarski i Powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
15: W Żarach popołudnie przyniesie nam sporo słońca i naprawdę wysokie temperatury, bo aż 29 stopni. Idealnie na relaks na świeżym powietrzu, jednak wieczorem sytuacja się zmieni. Nadciągnie silny wiatr, który może utrudniać jazdę, więc warto zachować ostrożność.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigta G. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
17: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno.
16: Jak powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie, po usunięciu składu sprawdzone będzie jeszcze torowisko i uszkodzona sieć trakcyjna. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg i rowerów. Najważniejsza zmiana to obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 tego roku życia, a najmłodsi niestety często o nich zapominają.
18: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
19: Ja tylko na skateparku zakładam.
20: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
16: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
21: SK Żary News.
22: Maciej Juszczak,
0: Na kampusie AUZ-u uruchomiono Welcome Point, punkt wsparcia dla zagranicznych studentów, naukowców i pracowników uczelni.
19: Paweł Truszkiewicz, kierownik działu współpracy z zagranicą. Obojętnie, że przyjeżdżają na semestr czy na tydzień, my pomagamy im załatwiać formalności związane właśnie z meldunkiem. Myślę, mają problemy w akademikach. Często się zdarza, że zgubią paszport na przykład.
0: Na miejscu była Klaudia Mazurek. Jedzie Falubas. Dzisiaj kolejna runda PGE Ekstraligi U24. Pierwszy bieg za chwilę.
21: Wrzuć na luz!
22: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu SK. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
23: Tu Pawełek, dzień dobry.
22: Dzień dobry.

0: Lereginowator. Na łączach i falach Radia SK mamy kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy. Nie tylko mamy, wszystkich was witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Zmieniamy tytuł tego kawałka na Moja Mamusieńka. I sprawdzamy wasze kolejne określenia na mamy.
0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tutaj w dniu i teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko dobrodziejko.
1: I zapamiętajcie.
0: Mości
1: matko dobrodziejko.
0: Dobrze, pięknie.
1: No i jeszcze Bartek.
3: Ja do swojej mamy, oprócz takich standardowych jak mamita, mamuśka czy Jolasia, mówię Ziuta. Ziuta dlatego, ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
0: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Wszystkiego dobrego. Drogie mamy, a za moment Alan Walker.
4: Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.

0: Hurts na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie pisze tak, że nie da się z nią nudzić i że kocha ją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia. W całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
3: O tak.
1: Bo tak.
3: Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
3: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt tego nie słucha, ale każdy zna tytuły.
0: Jasne,
3: i całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mam zdjęcie.
0: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy
1: płot przeskoczyła?
0: Płot przeskoczyła, podała ci rękę. Jak to wyglądało wtedy?
3: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie było sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę. Generalnie.
1: A z Madzią Gessler co było?
3: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: pani Madziu, pani Magdalenko, pani Madziuniu, proszę, my takie jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcia. No i po tych prośbach się udało. Także myślę, że...
0: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
3: Tak, mam.
0: Okej, i brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
3: No to było trochę naciągane.
0: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz Klaudię
1: tak
0: dla ciebie
1: jest.
0: Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
1: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
0: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
1: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem, bo mamy pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
3: Ale super!
0: Klaudia,
3: ja się cieszę.
0: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny,
3: tak.
0: Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj. Na zegarkach 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda
4: powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od
4: 20.
5: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
12: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
11: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
12: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
11: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25.

0: Smaszkuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: za moment 17:00 także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam między innymi o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za 6-opak przy zakupie 2. 4 6-opaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Słonecznych dni życzę sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
10: Wieczorem w Żarach czeka nas naprawdę ciepła aura z temperaturą sięgającą 28 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, ale warto przygotować się na późniejszy silny wiatr. Może on utrudniać jazdę, więc kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
11: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Jest 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stan emocjonalny i psychiczny oskarżonego wpłynął na zmianę wyroku. Ingebrigt G. nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
14: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
13: Mówi Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok jest prawomocny. Nie będzie zakazu wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O ograniczenie publicznych komentarzy astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące programu agencji.
15: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
13: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Astronauta twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to forma cenzury i dodaje też, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Nietypowe lekcje muzyki w Sosnowcu. Dzieci śpiewają o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim.

0: Idą w las.
1: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
2: SK Żary News.
3: Maciej Juszczak. Zamiast kwiatków, profilaktyka. Na Deptaku odbyła się akcja Badamy nie tylko dla mamy.
4: Edukować musimy się nawzajem, kobiety wspierać, rozmawiać na ten temat.
5: Pilnuję też, żeby osoby z najbliższej mojej rodziny się badały.
3: Na miejscu była Klaudia Mazurek. Dobro zakwitło w ogrodzie botanicznym. Marcin Lech, zwycięzca aukcji WOŚP, posadził swoje drzewko judaszowca chińskiego.
6: Wrzuć na luz.
7: W Radiu ESK.
8: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia, już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski.
9: I Pawełek, dzień dobry.
8: Cześć.

0: Klausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też nie byśmy się... zawsze nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie. Dzięki czemu nasi słuchacze mają trochę uciechy, a my potem spotkania z dyrektorem. Zapraszamy... Pani Jadzie,
1: dobrze, że ja nie muszę chodzić.
0: No właśnie, pani Jadzie, jak słyszycie, już odpaliła silnik naszej zabawy, a zatem zapraszamy was bardzo serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302 i spróbujcie odgadnąć, co dziś Pawełek włoży do ryjka.
2: Nie wiem, czy będzie mnie dzisiaj słychać, ja tu spróbuję zjechać mikrofonem najniżej jak mogę, gdyż nie zamierzam nawet dotknąć tego przedmiotu rękoma.
0: Tachałem go.
2: Wsadzę go, przyznam się, przez ściereczkę będę go wsadzał, ponieważ jest to brudne, okropne, straszne fuj.
0: Oczywiście.
1: Nie wiadomo skąd przyniesione.
0: No wiadomo, podpowiem, że z garażu, a pani Jadzia, patrząc na przedmiot, spróbuję wam podpowiedzieć za moment cokolwiek o tym przedmiocie, ale tak, pani Jadziu, żeby nie podpowiedzieć od razu.
1: Zawsze są cztery.
0: Co takiego?
1: Zawsze są cztery.
0: Zawsze są cztery. Dobra, dobrze, fajna podpowiedź.
2: Dzwonicie 664 402 302, sięgnę, odbiorę telefon, a potem wrócę do przedmiotu.
0: Jasne.
3: To nie są łatwe rzeczy.
0: Tylko, że jak mają ludzie...
1: To nie są lekkie rzeczy.
0: Wiedzieć, skoro nie wydajesz dźwięków z ryjka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
4: No, witam.
0: Cześć. Radyjko, tylko trochę w dół, dobra, żeby nam nie przeszkadzało.
4: Dobra, już ściszam.
0: Pawełku, sekundkę,
3: bo... Ja jestem.
0: Pawełek ma małe problemy z instalacją przedmiotu w ryjku.
3: To jest ciężkie.
4: A czy on jest taki duży?
1: Małe? Tak. Olbrzymie ma problemy.
3: To jest wielkie i ciężkie.
4: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
0: No blisko, ale nie.
1: No nie.
4: Felga.
0: Ale poczekaj, no co felga, to... felga. No, felga, no dobra, zaliczamy, mamy
3: tak,
0: to.
3: Dzięki.
2: Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
0: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj felga. 20 cali, niesamowite.
1: Można.
2: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
0: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ile masz drobnych?
2: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
1: No to idziemy na łowy.
2: Z taką kwotą? Dokąd?
1: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
2: Niemożliwe.
1: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
3: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: I po reklamie.

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossiman na naszej antenie, a na zegarkach mamy 5:30. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My z ważnymi informacjami teraz do Was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze Was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym tematem bardzo żywo zainteresowany był Jankes.
3: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchajcie, jak mnie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
3: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
1: Zabieramy!
3: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super!
1: Istnieje duża szansa, że Jankes po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
2: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
1: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: Paweł, tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
1: Praca szuka człowieka.
0: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty, pamiętasz, Pawełku, jeszcze z dawnych czasów?
2: No oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
0: No i był szczyt wszystkiego, teraz mamy szczyt bezczelności.
2: Oho.
0: Janusz Palikot, rzucam hasło.
2: znany.
0: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może, Pawełku, największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
2: A mamy tyle czasu?
0: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów. W tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwierć miliarda złotych.
2: Wow.
0: A to tylko czubek.
2: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
0: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
1: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na priv. Pozdrawiam.
0: Zainteresowanym proponujemy nie odpowiadać Januszowi Palikotowi na to zgłoszenie, a panu Januszowi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligłup. Radio SK. Bo pali głupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas!
3: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: No może wszystko jedno, wszystko źle. Aktualnie na antenie Radia SK, bo to lore. Ale wszystko jedno na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze. I na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: Aha, uruchomi ją konkretnie Michał Hanczak, on już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
3: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
3: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
12: Wieczorem w Żarach będzie naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 27 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jednak w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
14: SK Sport News.
13: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
14: SK Żary News.
15: Maciej Juszczak, lubuskie na czerwono. Leje się żarę z nieba, opadów deszczu ostatnio nie było za wiele, więc ściółka sucha jak wiór. W lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Zaczynamy półfinały. Dzisiaj w Gdyni mecz Arki z Orlen za Stalem. Początek tego spotkania o 20:15. Ziągórscy radni jednomyślnie zgodzili się na przekazanie miejskich działek przy ulicy Kostrzyńskiej Skarbowi Państwa. Powstanie tam nowa siedziba Sądu Okręgowego.
16: Imprezka.
0: Mam dla was balsam na taki sobie wtorek, jeżeli ktoś miał taki sobie. Imprezka to jest właśnie właściwy kierunek i właściwy wybór, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście świętowania Dnia Mamy też nie zabraknie i to nawet już za chwilę. Minuta po 18, Hanczak, zapraszam. Alex Warren i jego Fever Dream na początek.

0: Imprezka w Radiu SK oczywiście, że jest doskonałym podkładem do tego, żeby jeszcze trochę popracować, jak ktoś musi. Poodpoczywać albo podróżować, jeżeli ktoś w drodze, albo świętować Dzień Mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian.
0: Sebastian, no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może, dobrze. Dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: Witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na Dzień Mamy, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Maminy prezent.
0: Okej, okay, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba. Halo?
3: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia?
3: No alkohol.
4: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

0: Polska produkcja od Andy'ego Dusta między innymi. 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki. Za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azalii i Fausta. Ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto. No na weekend to chyba nie. Chyba trochę bliżej. A na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt. Poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: Czy coś ta podpowiedź Wam sugeruje, czy coś Wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za Wasz przelot i za Waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odlot ściśle tajny już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni. Na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.

0: End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... No wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest Dzień Mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie. Jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład jakieś tam farby akwarelowej o kolorze fioletowym, albo Bristolu na przykład, to powiedzcie o tym mamie teraz, a nie za dwie godziny.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
10: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
9: Vito. Twój dom. Twój styl.
10: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
9: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
10: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
11: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
12: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
11: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
13: Ile masz drobnych?
14: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
13: No to idziemy na łowy.
14: Z taką kwotą? Dokąd?
13: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
14: Niemożliwe.
13: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
11: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
21: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi. Bring Your Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć: mamo, będziesz babcią?

0: Reklama. Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwieździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwieździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
1: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki. Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria. Fachowe doradztwo. Transport i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznański. I Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
12: Żary na czasie.
13: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i powolutku zbliżamy się do tegorocznych Dni Żar. To w Parku Miejskim od 26 do 28 czerwca, więc dokładnie za miesiąc. No i pierwszego dnia w piątek wystąpi Kizo, dzień później w sobotę Kult, Piękni i Młodzi. No i 28 czerwca Julia Żuga i Kacper Błoński oraz Maryla Rodowicz. Natomiast Bachanalia, Osiągnij Górze, 12-13 czerwca Sojna, Rojek, Problem czy Zalia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
14: Muzyką się żyje.
15: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
16: Na pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
15: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do was dobić.
17: Imprezka. Imprezka.
15: Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie 2 minuty po godzinie 19, no w całej Polsce. No bo pewnie jak ktoś słucha nas gdzieś za granicą przez internet, to może mieć inną godzinę. Tak czy owak, witam wszystkich. Kancza

0: Zara Larsson. W tym roku odwiedzi Polskę, będzie na Opku, ale to dopiero w lipcu. Na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli na Dniu Matki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida, dobrze. A można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasami muzę taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak Taco i Quebo, tyle że mniej rapujemy, ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi.
1: No może nie dokładnie, ale jesteś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauron Areny w Krakowie na koncert jest. Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to słuchaj, to nie mi dziękuj, tylko idzie, bo to ona za tym stoi i to wymyśliła.
2: Jego najlepszego, mama.
1: Dziękuję, to jest niesamowite, że udało się nam dodzwonić. Ida, mamy to.
0: No, udało się. Znaczy tam mały szczegół, że to ja dzwoniłem, ale mniejsza z tym.
1: Udało się.
0: Oczywiście, że tak. Dawid Podsiadło, sezon już teraz na antenie Radia SK. Od tego właśnie jesteśmy, żeby was uśmiechać i żeby was cieszyć. Yes.

0: nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. Flora to tytuł tego kawałka, Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy mamy, prawda?
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: I po reklamie.

tak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura. Cztery pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20. No przez cztery pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają. Natomiast, no właśnie, właśnie, od czerwca zmienią się przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach i my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski, czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły, no, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

0: taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shimza i Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy Dzień Mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koconem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty mam udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może te.

0: się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej velo.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
4: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
3: Vito. Twój dom. Twój styl.
4: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
3: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
4: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
16: Żary na czasie.
17: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. No i już dzisiaj kolejne spotkanie w Orlen Basket Lidze. Pierwszy półfinał, co prawda w Gdyni o 20:15. Natomiast ja już sprawdzam, kiedy mecze w hali CRS-u. Trzecie spotkanie odbędzie się właśnie w naszej hali 31 maja o godzinie 17. Chyba nie muszę was zapraszać. A kto z was chce pograć w kręgle, może wbijać do Parku 79, do kręgielni Hades.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
18: Muzyką się żyje.
19: Dopóki się nie znudzisz. Ten hit w imprezce za kilka chwil. No i chyba pamiętacie, że to był numer jeden gorącej setki za rok 2025. No ten hit, ale też inne kawałki Miu będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich. To miasto jest kolejnym przystankiem naszej trasy SK Music Tour. Oprócz Miu na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. To w sobotę, a w niedzielę wystąpi m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp jest wolny, a koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku.
20: Imprezka.
21: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenie dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy, może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o 3 słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia Eska. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór. Ja Michał, a to Michalina.
22: 3 słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Idealny hit na dziś, no bo mama jest w tytule. No powiem znowu mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi, a potem się okaże, że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie SK Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po niemal 10-letniej przerwie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream SK Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram. Meet Me in the Dark to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: Fajny ten numer, świetnie gra w trasie. Tak Mateusz napisał, no i rzeczywiście na rozbudzenie dla tych, którzy za kółkiem teraz, Illenium, Ellie Goulding jak najbardziej, Don't Want Your Love na antenie Radia SK. Chyba też całkiem dobrze ten numer brzmi tam, gdzie się podaje klopsiki. Dostałem informację, że na kuchni jednego z popularnych marketów również gra Radio SK, także pozdrowienia dla wszystkich pracowników tam. Ale teraz wracamy do tematu takiego przewodniego, można powiedzieć, w imprezę dzisiaj, czyli do Dnia Mamy. Trzy słowa do mamy. Taki komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
1: Jesteś sigmą, mamo.
2: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Zawsze na czasie. Cry for you, September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Estę.

Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Impreza. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia, o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru!

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Teraz w Biedronce.

0: do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
8: Żary na czasie.
9: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. Tym razem sprawdzam, co dzieje się w Filharmonii, a tutaj 30 maja o 19 Magic Tenors Orkiestra Le Figaro, a więc będzie bardzo nastrojowo. Natomiast 1 czerwca o 18 oraz o 20.30, a więc Dzień Dziecka z Wiolką Walaszczyk w Kawonie. Program pod tytułem Kompromitacja. Natomiast 4 czerwca w Kawonie wystąpi Katarzyna Piasecka w swoim najnowszym programie Bagus.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.

0: Żary News.
1: Centrum Badawczo-Rozwojowe UZ-u rośnie w siłę. Jednym z trzech strategicznych obszarów jest zdrowie i jakość życia, a zarządza nim Justyna Korycka-Korwek, która już teraz opowie o działalności centrum, materiał Oli Kanoniak.
2: Justyna Korycka-Korwek to jest taka nasza magiczka od diet, zdrowego żywienia, od innowacji, od wszystkiego tak naprawdę. A Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych nadal czy już nie?
3: To już historia.
2: To już historia, bo ostatnio, gdy u nas byłaś, to jeszcze był ośrodek.
3: Tak, to prawda, chociaż lokalizacja, czyli Kalsk, nie zniknęła. Mhm. Dzisiaj przejęła trochę większą rolę, tak bym to nazwała, ponieważ tam znajduje się Centrum Zdrowia i Jakość Życia. Jedno z centrów badawczo-rozwojowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Połączyliśmy się. Mhm. Tworzymy duży twór, w skład którego wchodzą trzy spółki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Park naukowo-technologiczny, który w zasadzie jest w trakcie łączenia się. Mhm. Spółka Centrum Energetyki Odnawialnej, która stanowi naszą siedzibę. Oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, który właśnie tą sekcją zdrowia i jakość życia jest i to jest ta sekcja, którą mam przyjemność zarządzać.
2: Ważna sekcja.
3: Ważna bardzo. Mówimy o sobie, że tworzymy rozwiązania, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia i tak jest.
2: Mhm. To całkiem niedawno powstało, prawda?
3: No w zasadzie działania rozpoczęliśmy od marca, to były działania w kierunku połączenia, ale również działania w kierunku strategii, tak żeby przedstawić tą strategię jak najbardziej kompletną, jak najbardziej kompleksową naszym przedsiębiorcom, bo w zasadzie w dalszym ciągu stanowimy wsparcie dla przemysłu.
2: Mhm. A skąd pomysł właśnie na takie rozwiązania?
3: No w zasadzie to inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego nam to wyznaczyły, ponieważ województwo lubuskie stawia bardzo na zdrowie i jakość życia, to pomyśleliśmy, że dobrze będzie, żeby taka sekcja pojawiła się u nas, zwłaszcza, że mamy specjalistów, ekspertów, którzy w tej dziedzinie właśnie no, wiedzą bardzo dużo, wiedzą praktycznie są naładowani, w związku z czym potrafią pomóc rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy technologiczne. Kolejna specjalizacja to zielona gospodarka, czy zielone technologie i tak też nazywa się nasz drugi dział, nasze drugie centrum. No i trzecie centrum postawiło na startupy. Chcielibyśmy wspomagać młodych przedsiębiorców w rozwoju. Chcielibyśmy pokazać, że nie trzeba się bać tej drogi, jeżeli chodzi o początek firmy. Zawsze to jest trudne. Natomiast no, my chcielibyśmy, żeby nasze firmy, które są pod naszym płaszczem, pod naszymi skrzydłami, rozwijały się jak najprężniej i żeby osiągały sukcesy.
2: Mhm, ale tutaj mówimy o startupach w kontekście zdrowia i jakości życia, tak?
3: Nie. Mówimy o startupach w zakresie wszystkich inteligentnych specjalizacji. Tą trzecią inteligentną specjalizacją, którą także wspieramy, jest inteligentny przemysł. I tutaj stawiamy również na cyfryzację, na wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, bo one już są wokół nas, już ich nie unikniemy. I dobrze, że są. Stanowią narzędzie, nie rozwiązanie. I tego uczymy naszych przedsiębiorców, ale faktycznie są pomocą w rozwiązywaniu problemów technologicznych, we wsparciu przemysłu, w optymalizacji procesów. I to też potrafimy wytłumaczyć, wskazać drogę.
2: Mhm. Od marca to tak naprawdę jeszcze raczkuje, prawda? Co udało wam się zrobić przez te kilka miesięcy?
3: No ten raczkujący twór ma za sobą historię, w związku z czym tak naprawdę sama nazwa Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego jest czymś nowym. Natomiast nasza historia, nasi eksperci budują już swój PR, budują już te informacje o tym, że istniejemy od wielu lat. Właśnie w tych poszczególnych spółkach, które nas tworzą. My dzisiaj tylko połączyliśmy się, żeby pokazać, że jeszcze bardziej urośliśmy w siłę. Z jednej strony jest to pewne ułożenie procesów, co nam pomaga chociażby logistycznie, ale z drugiej strony pokazujemy, że nie tylko w zakresie zdrowia i jakości życia jesteśmy w stanie wesprzeć branżę, na przykład ja, ale mając do dyspozycji pozostałe sekcje, jestem w stanie porozmawiać z osobami młodymi o zakładaniu przedsiębiorstwa, no chociażby w tej sekcji zdrowia i jakość życia, jako startup, ale jestem też w stanie porozmawiać z przedsiębiorcami w zakresie optymalizacji procesów w kierunku zrównoważonego rozwoju czy zielonej gospodarki, bo taką sekcję u siebie także mamy. W związku z czym kompleksowość. Myślę, że to jest trochę tak, że my o sobie mówimy, że to są innowacje, czy przemysł, czy działania 360 stopni. Te 360 stopni to jest ten moment od początku drogi, od momentu spotkania, od momentu pierwszej rozmowy, czasami o niczym, a czasami o wszystkim. do zakończenia procesu, czyli wdrożenia w realnym środowisku przemysłowym, wyników badań naukowych czasami, a czasami wyników prac na zakładzie.
2: Od niczego do wszystkiego brzmi jak baner reklamowy.
3: Dokładnie, brzmi jak baner reklamowy, ale tak jest, bo ja też bardzo bym nie chciała, żebyśmy byli kolejną firmą, która przyszła się zareklamować. To do końca tak nie jest. My stanowimy wsparcie, jesteśmy trochę skrzydłami, tak żeby wesprzeć gospodarkę, wesprzeć przemysł. Nie planujemy swojej własnej produkcji. Nie jesteśmy konkurencją dla przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy. Jesteśmy trochę zewnętrznym działem R&D. Trochę jest tak, że stanowimy taką bazę doradczą. Czasem ciężko zapytać, czasem wstydzimy się zapytać, a tutaj możemy pytać. Bardzo często przedsiębiorcy otwierają się przed nami, mówiąc o takich nawet dla nich trudnych problemach, które wcześniej wydawały się być nawet wstydliwe, dlatego że zaczynają nam ufać. I chyba to zaufanie przemysłu jest tym, co my chcemy w sobie wypracować. Niekoniecznie PR związany z reklamą, niekoniecznie PR związany z tym, że my jesteśmy duzi, mamy dużo budynków i mamy dużo osób na pokładzie. To bardziej PR, który marketing szeptany, który mówi, tam są ludzie, którzy nam pomogą, tam są ludzie, którzy nas wesprą i to są ludzie, którzy posiadają wiedzę i to są ludzie, którzy zawsze są dostępni i dyspozycyjni i to są ludzie, którzy są otwarci, mają otwarte głowy i umysły, żeby rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy, bo w zasadzie naszym celem jest innowacja.
2: No właśnie, jakie problemy technologiczne mogą mieć takie przedsiębiorstwa, które z wami współpracują?
3: No dzisiaj wszystkie skupiają się wokół, no niestety albo stety, wokół pieniędzy. To znaczy wiemy, że każdy problem, rozwiązanie problemu technologicznego wiąże się z albo zarobkiem związanym z wypuszczeniem większej partii materiału, albo po prostu oszczędnością, jeżeli okaże się, że ten problem został rozwiązany i zoptymalizował jakiś proces produkcyjny. Bardzo dużo problemów. Od problemów związanych z samym produktem, biorąc pod uwagę moją specjalizację, często to jest produkcja spożywcza, więc często są to problemy produktu, czyli coś się dzieje z produktem niedobrego i to może zagrażać konsumentom, więc jak najszybciej przedsiębiorca chce ten problem rozwiązać. Ale bardzo często są to też problemy technologiczne, właśnie wychodzące z fabryki. My, konsumenci, dostajemy produkt gotowy, nie zastanawiamy się, w jaki sposób on powstaje, a często droga do powstania jest bardzo trudna i oczywiście my patrzymy na cenę. My chcielibyśmy, żeby ten produkt, żeby stosunek ceny do jakości był jak najlepszy, żebyśmy płacili za to, co naprawdę jest w środku. A często przedsiębiorcy, żeby wytworzyć to coś super, mają bardzo dużo problemów po drodze, od pozyskania surowca, po jego jakość, po proces technologiczny, który często po prostu wywala się na łopatki, że tak to kolokwialnie nazwę. I to właśnie my, tutaj właśnie pojawiamy się, my cali na biało pomagamy rozwiązać te problemy, bo często one są niewidoczne okiem osoby, która jest zatrudniona w przedsiębiorstwie. Często z zewnątrz zauważamy dużo więcej. I tak jest, nawet jeżeli nie jesteśmy super ekspertami w branży, a już jeżeli jesteśmy ekspertami, a ręczę, że nasz zespół to specjaliści w swoim zakresie, interdyscyplinarni, bo to był nasz cel. Nie zatrudniamy tylko chemików, czy tylko technologów, czy tylko biotechnologów. Zatrudniamy osoby, które mają doświadczenie w bardzo szerokim zakresie. Stąd też ta interdyscyplinarność to bardzo często jest to, co przekłada się na realny zysk tego przedsiębiorstwa i odpowiedź na pytanie, co jest nie tak.
2: Mówimy o przedsiębiorcach z całej Polski?
3: Mówimy o przedsiębiorcach nawet z całego świata. Nie boimy się myśleć globalnie i jesteśmy nastawieni na to, że międzynarodowo także potrafimy wesprzeć przemysł. To nie jest tak, że Polska w jakimś zakresie odbiega od pozostałych krajów, wręcz przeciwnie. Myślę, że możemy konkurować i nawet wskazać drogę firmom, które są poza granicami Polski, ale tak, pracujemy dla całej Polski dzisiaj krajowo, rozwiązując problemy. Oczywiście z nastawieniem na rozwój województwa lubuskiego, tu tak naprawdę po sąsiedzku jest nam najbliżej, w związku z czym tutaj chcielibyśmy, żeby przemysł czuł się bezpieczny i widział w nas przyjaciół tak naprawdę, oprócz tego, że wsparcie, ale pracujemy w całej Polsce.
2: Mówiłaś właśnie o trzech takich obszarach działań. To było problemy technologiczne przedsiębiorstw, startupy, a trzeci umknął mi?
3: Trzeci to był zrównoważony rozwój. Nastawienie na to, że nasze środowisko jest ważne, miejsce, w którym żyjemy, planeta, na której żyjemy, no trochę cierpi w związku z, no chociażby tym inteligentnym przemysłem, który także wspieramy. Więc próbujemy robić tak, żeby inteligencja tego przemysłu bazowała również na wykorzystaniu takich systemów, które nie wpływają negatywnie na nasze środowisko.
2: Mhm. Jeżeli chodzi o te start-upy, to tutaj mówiliśmy, że one muszą się wiązać z innowacyjnością, tak?
3: Chcielibyśmy, żeby tak było, no bo jeżeli startup ma utorować sobie drogę do rozwoju, no to musi czymś, nie chcę powiedzieć może to jest dobre słowo, zabłysnąć. Powinien czymś zabłysnąć. W dzisiejszych czasach powinien po prostu wyróżnić się na rynku. Mhm. I to wyróżnienie się na rynku to często jest jakiś innowacyjny proces lub produkt, który za tym stoi. My dzisiaj jesteśmy w przededniu tworzenia strategii rozwoju czegoś, co nazwiemy inkubatorem młodego przedsiębiorcy. I bardzo byśmy chcieli, żeby to też nie był po prostu startup, czyli po prostu wsparcie w obsłudze księgowej czy w obsłudze prawniczej, ale chcielibyśmy, żeby to był też startup, którego będziemy mogli wesprzeć właśnie doradczo, żebyśmy mogli powiedzieć, że taki proces niesie za sobą ryzyko. Mamy już doświadczenie w tym, pracujemy z firmami od wielu już lat, ponad 10 lat każdy z nas pracuje z firmami, w związku z czym mamy doświadczenie i wiemy, co się po prostu może nie udać. To nie jest trochę tak, że chcemy stanowić wujka dobra rada. To jest raczej tak, że chcemy pokazać alternatywę, że jeśli nie ten proces, bo tu stanowi jakieś to ryzyko, że coś się może nie udać, to może zmodyfikujmy to tak, że będzie to bezpieczniejsze. Bardziej w tym kierunku, bardziej otwierając głowę. Często startupy zakładają młodzi ludzie. I to dobrze, bo to są ludzie, którzy mają bardzo otwartą głowę. Mówi się, że sky is the limit. Moi studenci często udowadniają, że nawet to nie.
2: Nawet
3: sky nie jest limitem. I to jest super, i to jest świetne. I powiem szczerze, że od takich ludzi my także się uczymy. To nie jest tak, że uczymy się tylko od firm z długoletnim doświadczeniem, wieloletnią obecnością na rynku. Bardzo często młoda, otwarta głowa daje nam tak dużo w kontekście innowacji i nowoczesności i nowości, że to my chłoniemy tę wiedzę i też chętnie wspomagając branżę, chętnie uczymy się od najlepszych, ale też od amatorów, bo często oni generują pomysły, które wydają się na pierwszy rzut oka być nierealne. Mhm. A ja często sobie powtarzam, i to jest chyba takie moje hasło, zresztą wisi nawet prywatnie u mnie w domu, w biurze, niemożliwe nie istnieje. I dla Centrów Badawczo-Rozwojowych Uniwersytetu Zielonogórskiego po prostu niemożliwe nie istnieje.
2: Tutaj chyba też pasja dużo robi, prawda? Bo człowiek, który ma pasję, działa jak nakręcony.
3: Bo muszę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy pasjonatami. I oprócz tego, że interdyscyplinarnie podchodzimy do rozwiązywania problemów, to jednak żyjemy trochę swoją pracą i uwielbiamy swoją pracę. To widać nawet w realizacji działań z przedsiębiorcami, którzy później właśnie mówią, że to, co było najfajniejsze w tym wszystkim, to kontakt z nami. I to jest dla nas największa reklama, że oni wracają, bo potrzebują kontaktu, bo chcą kontaktu, bo nas po prostu lubią.
2: Mhm. Czyli jeżeli komuś świta jakiś startup, może się do was zgłosić, tak?
3: Jeśli komuś świta jakiś pomysł, jeżeli komuś świta jakiś problem, jeżeli jest coś, co powoduje, że dzisiaj coś przed snem powoduje powstawanie chmurek, w których pojawiają się różne hasła, to może któreś z tych haseł to jesteśmy my i może któreś z tych haseł czy któreś z tych problemów potrafimy rozwiązać. Naprawdę nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Współpraca z firmami przez te ponad 10 lat spowodowała, że jeżeli nie my, to być może któryś z naszych przedsiębiorców potrafi rozwiązać problem tego drugiego. I te B2B czy B2C także jest dla nas ważne. To nie jest tak, że my potrzebujemy tylko my zamknąć się sami ze sobą i rozwiązać kłopot. Budujemy sieć, budujemy taki networking, który chcemy, żeby trochę pomagał nam, żebyśmy wiedzieli, że wyciągam telefon i dzwonię, bo znam, nie wiem, Marcina, Basię, Kasię, bo oni nam pomogą, czy oni mogą być twoim dostawcą, czy oni mogą być twoim wsparciem w budowaniu, nie wiem, linii technologicznej. W związku z czym po tylu latach potrafimy już nawet przekazać kontakt taki, który być może rozwiąże problem, jeśli nie my, to ktoś inny.
2: Plany tak ogólne na rok 2025-2026, nazwijmy to rokiem akademickim?
3: rokiem akademickim. Myślę, że to jest rozwój przez duże R. Naprawdę rozwój przez duże R. Chcemy pokazać, że urośliśmy w siłę, że stworzenie tego giganta Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego to nie tylko logistyczne poukładanie spraw, ale pokazanie interdyscyplinarności, pokazanie właśnie tego wsparcia 360 stopni, tego pokazania, że są firmy, które występują niejako pobocznie, stanowiąc łącznik, nie wiem, nawet w pozyskiwaniu funduszy europejskich, bo to też robimy na co dzień, tak też działamy na co dzień, tak żeby pokazać, że są gdzieś takie anioły biznesu, czy tak możemy o sobie mówić, być może możemy tak o sobie powiedzieć, ale na pewno, że jesteśmy instytucją wspierającą, że jesteśmy instytucją, która zawsze stoi obok i choćby, bo chyba naszym celem, żeby zawsze pamiętać, że jesteśmy z tyłu. Żeby zawsze pamiętać, że jesteśmy z tyłu i wspieramy branżowo. I żeby był ten nawyk, że jak mam problem i kłopot technologiczny, niezależnie

0: doktoratów na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale nie zamykamy się na uniwersytety. Dla innych uniwersytetów także będziemy stanowić wsparcie badawcze i doradcze. I to nie jest tak, że wchodzimy w buty promotorom i chcemy tutaj coś wyrwać, zabrać. Bardziej chcemy stanowić wsparcie w tym procesie, bo często jest tak, że podczas realizacji doktoratu wiem, bo też tak miałam, kiedy realizowałam swój doktorat, często miałam pomysł, ale nie miałam pojęcia, jak go mam zrealizować. I takie osoby jak my mamy na pokładzie już dzisiaj 3 doktorów, za chwilę 4. Jedna z naszych dziewczyn pracujących w laboratorium jest w trakcie realizacji właśnie doktoratu i nie rozpoczęłaby go, sama o tym mówi, że nie rozpoczęłaby go, gdyby nie pewność, że ma wsparcie w całym procesie realizacji tego rozwoju naukowego. Stąd też stawiamy na edukację. Dzisiaj prowadzimy również, czy współprowadzimy, współrealizujemy razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy projekt Umiejętności tworzą możliwości, bo też chcemy pokazywać, że właśnie praktyka w każdym wydaniu, ale praktyka i odwaga podejścia do urządzenia i wciśnięcie tego magicznego zielonego przycisku to jest to, czego przemysł potrzebuje. Niekoniecznie wiedzy na super poziomie, wchłonięcia 15 tysięcy książek, ale właśnie praktyki i odwagi w podejmowaniu decyzji, a jednocześnie w popełnianiu błędów. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi.
1: A zresztą na błędach się uczymy.
0: No właśnie, my też nauczyliśmy się na wielu błędach, niektórych pozwalamy uniknąć w związku z tym naszym przedsiębiorcom, ale również w trakcie procesów wychodzą sytuacje, których sami nie byliśmy w stanie przewidzieć. I to dobrze, bo to jest właśnie nauka i to jest właśnie rozwój. Te popełnianie błędów jest fascynujące. To nie są z reguły błędy, które ważą na przedsiębiorstwie. Chyba tak się jeszcze nigdy nie zdarzyło i myślę, że się nie zdarzy, bo przemyślamy każdy proces, który wdrażamy. W związku z czym te małe błędy, one nas napędzają, one nas motywują do tego, żeby działać. One zmieniają czasami drogę myślenia, drogę działania i to też jest super, bo z pomysłu X wychodzi pomysł Y, który okazuje się być petardą.
1: Czyli mamy 2 inkubatory, młodego przedsiębiorcy i młodego naukowca.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I jesteśmy z tego dumni i chcemy wspierać rozwój naukowy z jednej strony, a z drugiej strony rozwój gospodarczy, w związku z czym myślę, że już dzisiaj te 360 możemy powiedzieć, że w pełni zamykamy. Dlatego zapraszam do kontaktu, po prostu zapraszam do kontaktu. Odpowiadamy na wszystkie pytania. Mój promotor zawsze mówił, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, w związku z czym pozwolimy sobie na te odpowiedzi, czy będą mądre, czy będą głupie, na pewno będą rozmową, będą prowadzić do celu, do wspólnych planów, do wspólnego rozwoju i to jest to, czego my potrzebujemy. Nie klienta, a partnera do współpracy.
1: Rozumiem, że już nie uczysz studentów.
0: Oczywiście, że uczę.
1: Naprawdę?
0: Oczywiście,
1: twoja doba
0: uczę.
1: Ma więcej niż 24
0: godziny. Rozciągnęłam swoją dobę do niebotycznej liczby godzin, ale tak, uczę swoich studentów, pracuję wciąż w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietoterapii, co w zasadzie domyka tą moją specjalizację zdrowie i jakość życia. Moi studenci także często biorą udział w stażach i praktykach właśnie w tych lokalizacjach poświęconych zdrowiu i jakości życia, ale wielu z nas, wiele osób stanowi tą unię personalną, mówię o osobach zatrudnionych w centrach, stanowi tą unię personalną pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a właśnie centrami, co tylko potwierdza nasze doświadczenie, co tylko pogłębia naszą wiedzę, bo ucząc się dla studentów na zajęcia, no także uczymy się nowinek, więc wciąż się rozwijamy. To raz, a dwa, bardzo często właśnie wśród tych studentów powstają pomysły, no chociażby na startup, czy chociażby na innowacje. Ja bardzo często pytam moich studentów, co by zrobili w danej sytuacji. Oni też są dla mnie wsparciem. Uwielbiam uczyć, uwielbiam rozmawiać z osobami, uwielbiam mówić o tym, co dziś jest moją pasją. I chyba przez te pasje bardzo często te osoby do nas trafiają, bo ten marketing szeptany to jest chyba najważniejsza rzecz. Myślę, że dla każdego przedsiębiorstwa możemy tworzyć kampanię, możemy działać w zakresie rozwijania sieci kontaktów, ale te kontakty tworzą się same, kiedy o nas, po nas zostaje ślad. Nie opada tylko kurz, a zostaje ślad w postaci tego, że to jest człowiek, do którego będę chciał zadzwonić, jak pojawi się cokolwiek w moim przedsiębiorstwie złego, dobrego, fascynującego, innowacyjnego. I to jest chyba celem Centrum Badawczo-Rozwojowych Uniwersytetu.
1: Bywasz też gościnią różnych spotkań, prawda? Dla studentów, studentek, szerząc wiedzę na temat zdrowego trybu życia, zdrowego odżywienia.

0: Ania.
1: Tak, bo my w centrum postawiliśmy na dzielenie się wiedzą. Chociaż można by było powiedzieć, po co to mówisz? Jak to powiesz, to już inni będą wiedzieć i wtedy być może nie skorzystają z twojej rady, tylko pójdą do tego drugiego człowieka. No właśnie nie. Właśnie nie, bo naszym celem jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie dzisiaj błędów popełnianych. I my chętnie dzielimy się wiedzą. Bardzo chętnie występuję na konferencjach, bardzo chętnie występuję na wydarzeniach, tak żeby pokazać, że to, że działania, które dzisiaj wykonuję, zadania, które dzisiaj wykonuję, są na co dzień moją pasją, to jeszcze stanowią taki wyznacznik do tego, żebym ja sama także się rozwijała.
2: SK 106.6. SK Żary News.
3: Lubuszanin Szymon Jaskuła skompletował koronę ziemi. 1 czerwca 2025 roku alpinista zdobył liczący ponad 6000 metrów Denali, nazywany też Mount McKinley. To najwyższy punkt Ameryki Północnej i dokonał tego jako pierwsza osoba z naszego województwa. W swoim górskim CV ma jednak jeszcze m.in. Kilimandżaro czy Mount Everest. Szymon Jaskuła w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiedział nie tylko o samej podróży, ale zdradził też kilka ciekawych historii z najwyższych szczytów świata.
4: Parę rzeczy jest ciekawych, w zasadzie wszystko jest ciekawe w górach. Dlaczego o tym mówię? Bo Szymon Jaskuła jest ze mną. Lubuszanin, podróżnik, wspinacz. W zasadzie pierwsza osoba z województwa lubuskiego, która osiągnęła koronę ziemi. Czy dla ciebie to jest jakiś taki wyjątkowy tytuł? Czy jakbyś był 90. lubuszaninem, to te emocje byłyby takie same?
5: To nie miało i nie ma żadnego znaczenia dla mnie, nie? To nie dodaje mi, ani nie odejmuje 5 czy 10 punktów do tego, co robię. I tym w ogóle się nie kieruję. I tak jak gdzieś tam wspomniałem, jak zaczynałem swoją przygodę z górami, to nawet nie miałem pojęcia i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasze województwo, można powiedzieć, jest tak ubogie, co nie? W tych, nazwijmy to, alpinistów, a o himalaistach to już nie wspomnę, bo ja siebie w dalszym ciągu nie nazywam himalaistą, tylko ewentualnie alpinistą, wspinaczem i turystą wysokogórskim. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast, jest to po prostu miłe, tak? Jest to miłe. Miłe było być pierwszą osobą z naszego województwa, która wdrapała się i zeszła żywa z Everestu. Korona ziemi tym bardziej. Natomiast to jest takie po prostu skutek uboczny tego, co robię.
4: A dlaczego nie chcesz się nazwać himalaistą? Mówisz, może kiedyś?
5: Tak naprawdę mówić o sobie himalaista to nie tylko jeździć w Himalaje, tak? Bo to od tego się wzięło i tam działać. Natomiast myślę, że trzeba się tutaj już wykazać jakimiś konkretnymi osiągnięciami. Miałem teraz jechać do Pakistanu, niestety na wyjazd nie dojdzie do skutku. Z drobniutkich problemów zdrowotnych, no ale to muszę być w 110% zdrowy, żeby pojechać. No i miał być Broad Peak i K2, a Broad Peak miała być próba bez tlenu. Po takim wyczynie, gdyby on zakończył się sukcesem, to wtedy gdzieś już mógłbym powiedzieć tak delikatnie, że takim jestem aspirującym himalaistą. Porównując mnie do moich osiągnięć, do moich kolegów himalaistów, chociażby jak Piotr Krzyżowski, Waldek Kowalewski czy Oswald Ferreira, no to ja tak naprawdę w tych górach jeszcze nic nie zrobiłem, więc nawet bym nie śmiał się tak nazywać.
4: Osoby, które wchodzą na najwyższe góry świata, czy to jest takie środowisko dosyć zamknięte, w którym jest rywalizacja, czy niekoniecznie, bo znane są przypadki, w których ktoś gdzieś utknął i niektórzy nawet zrezygnowali ze swoich planów, by komuś pomóc. Jak to wygląda?
5: Oczywiście, zwłaszcza rywalizacja gdzieś trwa, powiedzmy, w krajach między wspinaczami, gdzie na przykład jeszcze nie było, na przykład do tej pory, nie wiem, kobiety czy mężczyzny, który skompletowałby 14 8-tysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świstewka. Niestety często taka rywalizacja kończy się tragicznie, chociażby jak 2 lata temu takie dwie Amerykanki, Gina i Anna, chciały być pierwszymi Amerykankami, które skompletują 14 8-tysięczników i na ostatnim Shisha Pangma ta rywalizacja była tak zaciekła, że gdzieś, powiedzmy, to bezpieczeństwo zeszło na drugi plan. No i niestety w ciągu, można powiedzieć, pół godziny, dwie zginęły pod lawiną, pod dwiema różnymi lawinami, jeszcze wraz ze swoimi szarpami, więc no góra, powiedzmy, że góry rozsądziły, że ani jedna, ani druga, więc takie rywalizacje się oczywiście zdarzają. Natomiast jak chodzi o koronę ziemi, to gdzieś pewnie tak. Ja z tego, co wiem, to po ukończeniu swojej korony gdzieś tam około 30 Polaków do tej pory w historii skończyło tą koronę, więc jest fajnie, jest super, nawet gdybym był setny czy 500, to jak gdyby nie miałoby dla mnie znaczenia, bo chodzi o mnie, to ja rywalizuję sam ze sobą.
0: Korona ziemi to jest określona liczba szczytów, ale jednak pojawiają się pewne takie dywagacje, który szczyt powinien być rzeczywiście uznany na danym kontynencie. Jak to według ciebie wygląda? Ty już śmiało mówisz, tak, zdobyłem koronę ziemi, więc jak to wygląda według ciebie? Ile tych szczytów jest? Który powinien być uznany za prawidłowy?
5: Znaczy się, no tak, jest 7 bądź 9. Przyjmuje się już, że tak powiem, powszechnie, tak, że jeżeli chodzi o Europę, to jednak jest to Elbrus. Natomiast jeżeli chodzi o Australię i Oceanię, to jest to piramida Karstensza. Natomiast w Australii na górze Kościuszki byłem. Jak wiemy, 2 razy pływałem na Mont Blanc, ale raz pogoda, raz kontuzja w zeszłym roku nie pozwoliło. Natomiast myślę, że w tym roku dla świętego spokoju ducha i dla własnej małej ambicji tam wrócę, wybiorę się i powiedzmy dla takich rozwiania wątpliwości gdzieś tam, wiesz, kiedyś za 100 czy 200 lat jednak jak ktoś zmieni zdanie.
0: Dalej będziesz
5: księgą. Żeby było, tak. Dokładnie, więc tak, ale tutaj, tak jak mówię, no powiedzmy, ta prawilna jest zrobiona, natomiast tutaj ten ostatni, 9 rozszerzony szczyt też będzie.
0: Góra McKinley, znana też jako Denali, w zasadzie chyba teraz oficjalna nazwa to Mount McKinley po decyzji Donalda Trumpa, mniejsza.
5: Ale tak czy inaczej wszyscy nazywają Denali, i rangersi, i lokalsi, i tak dalej, więc tam chyba jak gdyby nic się za bardzo nie zmieniło.
0: To tak trochę jak z tytularnymi nazwami klubów sportowych. Każdy używa tej starej nazwy. W każdym razie nazwa to jedno, no, szczyt się nie zmienia. Ty zdobyłeś
5: górę, tak.
0: Nazywajmy ją może rzeczywiście górą Denali. Tak. 1 czerwca stanąłeś. Tak. Co zobaczyłeś? Jak wyglądał ten dzień?
5: Wiesz co, generalnie ten dzień był trudny. Trudny był z tego względu, że my tak naprawdę kilka godzin prędzej w zespole 4-osobowym po małych perturbacjach dotarliśmy do wysokiego obozu, tak? Z tego obozu, którego się atakuje szczyt, czyli około 5300. Niestety w sobotę wpakowaliśmy się po prostu w kolejki wypraw komercyjnych. Kilkadziesiąt, 100, może więcej osób po prostu przed nami szło i na poręczówkach i na grani, i naprawdę nam to wolno szło. I dotarliśmy do tego obozu tak około 3,5-4 godziny po tym, co planowałem. Oczywiście troszeczkę więcej może energii zaoszczędziliśmy, bo nie szliśmy gdzieś tam trochę szybciej, no ale w każdym bądź razie mieliśmy dużo, dużo mniej czasu na taki odpoczynek, więc to była sobota, około godziny 18:30-19 dotarliśmy do tego obozu. I może mały problem małego stopa polegała na tym, że już w niedzielę około południa pogoda zarówno na szczycie, jak i w tym obozie miała się drastycznie pogorszyć. Takie dostawałem prognozy głównie z Polski od kolegi Tomka Piotka Przyszewskiego i jeszcze innych osób, które tutaj mi pomagały w planowaniu właśnie tych wyjść pogodowych, więc musiałem po prostu podjąć decyzję, czego się praktycznie na Denali nie praktykuje, o krótkim dosyć odpoczynku i o wyjściu w nocy. Więc zarządziłem, bo byłem liderem naszej grupy, zarządziłem wyjście o trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem, przy temperaturach poniżej minus 40 stopni. Więc no to jest tak powiedzmy dosyć rzeźnicko, nie? Bo trzeba jednak wstać, trzeba trochę jeszcze ugotować wody, herbaty, coś zjeść, rozgrzać się, mieć rozgrzane stopy, mieć rozgrzane dłonie, bo jak się tego nie zrobi na dzień dobry, to potem jest naprawdę w takiej temperaturze jest ogromny problem. Udało się zmobilizować i trzecia z malutkim groszem wyszliśmy na ten atak w zespole czteroosobowym. Chwilę po nas wyszła jeszcze taka zaprzyjaźniona para czesko-słowacka Lenka i Honza, małżeństwo. Lenka zresztą w zeszłym roku jako pierwsza Słowaczka zdobyła Everest bez tlenu. Więc szalenie silna dziewucha, mąż z tlenem, ona bez tlenu, więc oni wyszli troszeczkę za nami. Niestety po około gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 300-400 metrach jeden członek mojej grupy Łukasz po prostu no, stwierdził, że on się jednak po prostu bardzo źle czuje, że jest osłabiony, nie odpoczął, nie spał i musi po prostu odpuścić, nie? Więc na całe szczęście była z jego strony to bardzo rozsądna, po prostu bardzo uczciwa dla zespołu i odważna decyzja, że można powiedzieć praktycznie na dzień dobry, tak? Mnie o tym poinformował, bo później to po prostu byłoby ciężko. Musielibyśmy pewnie całym zespołem wracać, więc no nie byłoby fajnie. Także zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie, więc on wrócił, a my w zespole trzyosobowym, ja, Waldek Kowalewski i Krzysiek Makuch ruszyliśmy do góry. I tak naprawdę, wiesz, takim początkiem, wyzwaniem to był taki trawers ściany, to się nazywa Denali Pass. To jest taka dosyć stroma ściana, którą trzeba przetrawersować, idąc w nocy przy jakichś tam wiaterkach. Opadów śniegu nie było, ale były drobne wiatry przez poprzedni dzień tak samo, więc powiedzmy ta droga była bardzo oblodzona, bardzo niebezpieczna, no i musiałem po prostu jako pierwszy, bo ja prowadziłem grupę, no przekopywać się, tak, przez to, więc to też zjadało bardzo dużo energii i trochę czasu. Tak sobie po prostu w głowie ułożyłem ten plan tego dnia, że zasuwamy nieważne co, jak najszybciej tym przez ten trawers. Nie robimy żadnych odpoczynku, tylko bezpiecznie, jak najszybciej przechodzimy i można powiedzieć za takie skały. Jak już wyszliśmy, to wtedy pojawiło nam się, wiesz, piękne słonko, jest cieplej, jest przyjemniej i jest po prostu zupełnie inaczej, bo tutaj szliśmy cały czas w cieniu, więc jeszcze zimniej było. Dłonie chcąc, nie chcąc zamarzają troszeczkę, no ale jak się człowiek rusza, to nie jest źle, nie? Więc w tym zespole trzyosobowym dalej, wiesz, cisnęliśmy. No powiem tak, no narzuciłem konkretne, solidne tempo. Krzysiu troszeczkę tam mnie, że tak powiem, krzyczał i prawie, że szturkał i prosił o trochę wolniej. Wiesz, no niestety, ja mu po prostu cały czas mówiłem, że ma wpierdzielać to, co po prostu ma, jakieś żele, batony energetyczne, jakieś draże, cokolwiek, bo niestety nie zwolnimy. Ale powiedziałem, jak trzeba będzie, to cię po prostu, Krzysiu, zostawię tutaj i cię zgarniemy na powrocie. Pół kroczka może zwolnię, ale to jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu no, robiliśmy kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam filmiki, więc na szczycie zarządziłem też, że będziemy 15 minut maksymalnie. Jak tylko zaczęliśmy schodzić z tego szczytu, przybyliśmy za nami właśnie tą jeszcze parę dosyć daleko, Lenkę i Honzę. Dotarliśmy do nich. Zajęło nam czyli, nie wiem, 25 minut do pół godziny. Przekonaliśmy ich. W sumie mieli z półtorej godzinki drogi do szczytu jeszcze, bo to wiesz, troszeczkę inaczej, jak się schodzi, jak się wchodzi. A że została taka dosyć pionowa ściana, żeby się na nią wdrapać i potem grani, to przekonaliśmy ich, żeby jednak zawrócili z nami, bo się zaraz pogoda zepsuje. Lęce ciężko było się z tym pogodzić. No to wiesz, szalenie ambitna dziewucha, niestety Honza troszeczkę był wolniejszy tego dnia, ale wiesz, jak zawrócili jednak z nami, 5 minut i pogoda tak się załamała, że nie byliśmy praktycznie w stanie na 5 metrów nic zobaczyć, więc musiałem znowu prowadzić grupę i praktycznie, że na czworaka musiałem wziąć jeszcze gogle, bo już tak zamarzły, że musiałem, no po prostu szukałem drogi, nie? Szukałem takie są trasery, takie tyczki, takie małe flagi, co ileś tam 10 metrów powbijane, więc no tutaj było powiedzmy ciekawie. Gdzieś tam dalej po drodze jeszcze zawróciliśmy kilku Rosjan, Amerykanów, którzy nie mieli tego dnia najmniejszych szans, żeby wejść na szczyt. No i po iluś tam 12 godzinach zeszliśmy do tego high campu, a tam już się rozpętało piekło, nie? Takie piekło się rozpętało, że 4 noce tam musieliśmy spędzić, bo nie było opcji, żeby ktoś nawet z niższych obozów wszedł do nas, do tego obozu, ani żeby ktokolwiek zszedł z tego obozu.
4: Oczywiście o pogodzie mówisz, tak? Temperatura, tak. Wiatr czy cokolwiek?
5: Wiatr się rozhulał. Zresztą mi i Waldiemu, bo my byliśmy razem w namiocie, zerwało front z namiotu, więc prawie odleciliśmy. Waldi wyskoczył z namiotu, ja leżałem na środku namiotu po prostu, żeby za bardzo się jeszcze ten namiot nie unosił, i Waldi zabezpieczał ten namiot, pożyczając gdzieś tam z depozytów jakieś szable śnieżne od innych ekip, bo naprawdę byśmy odlecieli. Zresztą przez te 4 dni zerwało kilka namiotów, które były powiedzmy no puste, jakiś tam depozyt, jakieś tam rzeczy w nich ludzie po prostu wnieśli do góry, mieli, no ale zostały po prostu zabrane przez wiatr.
4: Denali to jedna z najtrudniejszych gór do zdobycia w twojej karierze, w twoim życiu?
5: Ja myślę, że tak. Pomimo tego, że nie jest najwyższa i może nie jest jakoś super, super techniczna. Jest kilka takich odcinków, że trzeba troszeczkę popracować. Natomiast jest to najbardziej wysunięta góra na północ ze wszystkich. I tak naprawdę mówi się, że nie wchodzimy na 6-tysięcznik, tylko na ponad 7-tysięcznik. No i ta pogoda, nie? Ta pogoda to jest po prostu tam bardzo często jest pełne szaleństwo. Też naprawdę wiele teamów bardzo dobrych, można powiedzieć profesjonalnych wspinaczy, czy nawet coraz częściej szerpowie przyjeżdżają też, żeby gdzieś tam sobie ten Seven Summit, że tak powiem, zaliczyć.
4: Kto przyjeżdża?
5: Szerpowie z Nepalu. Ci przewodnicy tam po prostu szerpowie przyjeżdżają, czy też z jakimiś tam powiedzmy klientami, czy sami i w jakichś tam grupkach i też nie wchodzą, nie? Po prostu ze względu na warunki pogodowe. Zresztą tam jesteś tak naprawdę, jeżeli nie jesteś komercyjny, to jesteś zdany sam na siebie. Musisz mieć odpowiednią ilość jedzenia, gazu. Tam na przykład w tym wysokim obozie tego powiedzmy ostatniego dnia się już skończyło wszystko. Tak? My nie mieliśmy już ani gazu, żeby roztopić śnieg i zagotować chociażby gorącą wodę, ani praktycznie już jedzenia nie mieliśmy. Jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy zostały. Oczywiście z głodu byśmy nie padli, natomiast no, takiego komfortu już nie było. Jak tylko się pogoda delikatnie gdzieś poprawiła, pomimo tego, że prognozy były bardzo sprzeczne, to udało nam się po prostu stamtąd uciec.
4: No i też szybko się zmienia pogoda, tak? Na tych wysokościach macie urządzenia, które świetnie ponoć prognozują pogodę, a jak wyjdzie w rzeczywistości, no sam wiesz, że bywa różnie.
5: Tak jak wspomniałem, ja miałem prognozę tak naprawdę z kilku źródeł i od rangersów, tak, i z urządzeń satelitarnych. I znajomi podsyłali, śledzili, wiesz, najróżniejsze radary, czy to powiedzmy lotnicza pogoda, czy taka pogoda. Ona naprawdę się błyskawicznie tam zmienia.
4: To jest sens w ogóle patrzeć na to?
5: Nie, no oczywiście, że tak. Tak, jak najbardziej, nie? Wiesz, jeżeli jest powiedzmy gdzieś okienko pogodowe, Kuba Patecki z Oswaldem weszli weszli. No my się mijaliśmy, my schodziliśmy w trzecim obozie, a oni gdzieś tam dopiero do góry szli. No więc po prostu no oni akurat mieli szczęście, trafili na okienko pogodowe, że chyba 4 dni była pogoda, jakoś mówi, praktycznie lampa była, nie? Oswald mi wczoraj pisał, że na szczycie bez czapki, bez rękawiczek, bezwiecznie, więc mieli po prostu, no, rewelacja, nie? Także no, trzeba mieć też dużo, dużo szczęścia. Natomiast jak jest to okienko, gdzieś tam powiedzmy kilkudniowe, takie faktycznie, gdzieś tam, wiesz, front ten idzie i jest dobry, no to ona się sprawdza. Natomiast jeżeli, tak jak my mieliśmy, że tu co chwilę dosłownie coś się zmieniało, no to ona jest nieprzewidywalna bardzo.
4: To nie był pierwszy raz, kiedy próbowałeś wejść na tę górę Denali. Zdaje się, 2 lata temu była próba. Tak. Byliście bardzo blisko.
5: Tak. Byliśmy bardzo blisko, ale daleko. Byliśmy właśnie na koniec tak zwanego football field, czyli takiego ogromnego plato, pod taką ścianą, na którą właśnie, ściana z granią, na którą trzeba się wdrapać i potem jeszcze jakieś tam 15 minut do szczytu zostaje. No więc mogę powiedzieć, że jakąś tam godzinkę z groszem wtedy byłem pod szczytem, no ale coś się odwlecze, nie uciecze, tak widocznie tak musiało być. Chciałem też chyba tego po prostu doświadczyć jako organizator, jako lider, jako planista tego całego wyjazdu i się bardzo cieszę, że po prostu teraz tak to dopiąłem, tak to zorganizowałem, że daliśmy radę.
4: A powiedz, bo osobom, które nie znają się jakoś szczególnie na wysokich takich wspinaczkach, ja też należę do takich osób, wydaje się, mówisz, godzinka od szczytu, to pewnie gdzieś tam w cudzysłów można zamknąć tę godzinkę, ale dlaczego, pozwolę sobie zadać głupie pytanie, bo dlaczego nie? Dlaczego nie poczekaliście tej godziny dłużej, dlaczego nie uparłeś się być może jeszcze bardziej, skoro było tak blisko?
5: Znaczy się, wiesz, ja wtedy byłem zupełnie innymi ludźmi, wtedy liderem mojej, powiedzmy, ekipy i nawet tej takiej małej grupki trzyosobowej, która szła na atak, a za nami jeszcze druga grupa trzyosobowa, był Artur Małek, czyli nasz, powiedzmy, jeden z lepszych swego czasu himalaistą, tak, himalaistą, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. No i wiesz, to była jego decyzja, tak, to była jego decyzja, ja nie chciałem się z nią zgodzić, bo właśnie chciałem poczekać, spróbować. Jeszcze kolega z teamu, który był z nami, Patryk, był no gdzieś tam trochę słabszy, już słabł, więc on był bardziej podatny na te sugestie, żeby jednak zawrócić. No i wiesz, no i wtedy byłem bliski tak naprawdę, żeby się po prostu wypiąć z tej liny, tak jak Lenka chciała zrobić i po prostu iść samemu, tak, na ten szczyt. Natomiast no ja wtedy nie miałem, nie korzystałem, nie znałem tych urządzeń satelitarnych, tych, powiedzmy, map, które gdzieś tam prowadzą topografii dobrze góry, bo zdawałem się na swojego lidera, więc no to było po prostu zbyt ryzykowne, nie? Ja byłem zły, byłem wściekły, bo to był mój dzień, jak chodzi o wydolność fizyczną, no ale wiesz, czasami po prostu no, trzeba takie decyzje czy podjąć, czy się z nimi pogodzić, nawet jeżeli nie chcesz. Ale dobra zespołu.
4: Tym lepiej chyba smakuje wejście na taką górę po czasie.
5: Tak, wiesz, ja bardzo, to była tak naprawdę jedyna góra, na którą ja bardzo nie chciałem wracać, nie, ze względu właśnie na te warunki panujące, tak, na to, że rano się budzisz w namiocie i wszystko jest w śniegu, tak, masz cały śpiwór w śniegu, całe, że tak powiem, wnętrze namiotu jest w śniegu, w szronie, więc to jest niefajne, niemiłe. Jest to po prostu niezbyt, jak mogę tak powiedzieć, niezbyt komfortowa góra, niezbyt przyjemna i dająca konkretnie w kość. No ale tak jak wspomniałem, tak? Ja byłem liderem, ogarniałem to wszystko, więc można powiedzieć, każdego dnia był plan, który realizowaliśmy praktycznie w 100%, no i szło zgodnie z tym planem, więc można powiedzieć, że jestem praktycznie, że podwójnie, tak, szczęśliwy, że dobrze to zorganizowałem, było hardkorowo, ale finalnie szczęśliwie.
4: Ile kilogramów miałeś na plecach?
0: plecak, wszystko inne, gdzieś jakieś doczepiane rzeczy, ile kilogramów oprócz własnego ciała trzeba wnieść na szczyt góry?
5: No myślę, że my mieliśmy po 35 tak kilogramów minimum, do 40 kilogramów na saniach mieliśmy i po około 20 kilogramów na plecach, więc tak gdzieś w przedziale powiedzmy 55-60 kilogramów trzeba targać.
0: I to oczywiście są wyłącznie niezbędne rzeczy, czy możesz sobie pozwolić, żeby jakąś pamiątkę, coś z Lubuskiego przywieźć, coś zostawić na szczycie?
5: Nie, to są tak naprawdę wszystko to jest niezbędne rzeczy, nie? To jest wszystko to są niezbędne rzeczy, to jest sprzęt, to są niezbędne ubrania. Naprawdę musicie mi wierzyć, że nie uprawialiśmy tam rewi mody, tylko co niezbędne, tak? Pomimo tego, że byliśmy na górze 2 tygodnie, nie mieliśmy nawet 7 par majtek czy czegoś, nie, to jest minimum powiedzmy do 3, tak, po prostu skarpetek tyle, ile trzeba, jakaś, nie wiem, jedna czy dwie koszulki takie, bielizna termiczna, to i tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy, jedzenie i gaz.
0: Rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, po tym jak zdobyłeś masę Winsona, ale zapytam też o ten czas wolny w górach, bo jednak jest ten odpoczynek, ta regeneracja, co się wtedy robi?
5: Wiesz co, no właśnie to też gdzieś mnie tam troszeczkę zajmowało mi głowy przed wyjazdem, bo ja zawsze sobie obiecuję, że kupię sobie w końcu jakiegoś tam e-booka, jakiegoś Kindle czy coś takiego, wgram ileś tam książek i będę czytał w wolnym czasie, nie? Natomiast no na Denali można powiedzieć, że za bardzo tego wolnego czasu nie ma, nie? Tylko po prostu trzeba zapierdzielać, bo jak gdzieś nie idziesz do góry, to po prostu pół dnia gotujesz, bo wiesz, dziennie trzeba minimum z 3, 4, 5 litry trzeba wypić różnych płynów, trzeba zjeść ze 3 posiłki plus jakieś dodatkowe rzeczy, no i to wszystko po prostu trzeba sobie ugotować, a tam woda się nie gotuje w 5 minut, tylko potrafi, nie wiem, w pół godziny, w godzinę, w zależności od wysokości i temperatur się gotować, więc tak naprawdę często większość dnia spędzamy na takich przyziemnych właśnie rzeczach jak gotowanie. Natomiast no, jak wspomniałem, ja byłem w namiocie z Waldkiem Kowalewskim, czyli uważam, że jednym z naszych najlepszych obecnie i najbardziej szalonych polskich himalaistów. Tak? On ma 12-8 tysięczników, brał udział w ponad 20 akcjach ratunkowych, 12 osób uratował w górach i tak dalej. Ma bardzo specyficzny charakter, też silny. Mieliśmy kilka drobnych spięć, bo ciężki charakter, wiesz, który działa sam w górach, no ciężko się troszeczkę podporządkować pod dyktando młodszego, o wiele mniej doświadczonego kolegi, ale który jednak jest liderem i no chcąc, nie chcąc po prostu musisz, więc było trochę różnych sytuacji, no ale tak naprawdę spędziliśmy większość tego czasu, nazwijmy gdzieś tam wolnego na najróżniejszych po prostu rozmowach o górach, o życiu, o wszystkim tak naprawdę.
0: Jak wygląda ten okres bezpośrednio po pokonaniu tej góry, kiedy już stajesz u jej stóp, kiedy już wracasz do normalności? To jest proces, w którym trudno się odnaleźć?
5: Staram się do tego dosyć płynnie przechodzić. Mam to do siebie, co troszeczkę rodzina ma mi i gdzieś tam nawet znajomi za złe, że ja wracam z gór niezapowiedziany. Że planowo gdzieś tam mam wrócić któregoś, a kilka dni prędzej się pojawiam w drzwiach u brata czy u rodziców i jest taki szok.
0: Z jednej strony dobrze.
5: Nie, no tak, wiesz, taka niespodzianka, ale oni też, wiesz, tam i potem troszeczkę marudzą, jak tak mogę powiedzieć, że wiesz, że przygotowaliby chociażby jakiś obiad, jakiś tort, czy wiesz, ja bezę uwielbiam swojej bratowej, że bezę by upiekła i tak dalej, a tu wiesz, no nic nie ma, ale ja w ten sposób robię. Natomiast ja przechodzę dosyć płynnie, nie, bo można powiedzieć, w niedzielę wróciłem wieczorem, natomiast we wtorek już byłem na treningu. Także ja wracam do takiej codzienności, do swojej rutyny, 3-4 razy z psami na długie spacery po lesie, treningi swoje. Tak naprawdę jakby się nic nie wydarzyło, nic nie zmieniło, jakbym zaraz miał gdzieś jechać na kolejną wyprawę, rutyna.
0: Zdobywanie tych najwyższych gór może być traktowane jako taka trochę arena igrzysk, bo każdy chce zdobyć te góry w jakiś wyjątkowy sposób i bez tlenu, albo jako pierwsza kobieta, jako pierwsza osoba zimą, etc., etc. Ty jak na to patrzysz? Ty jesteś w końcu pierwszym Lubuszaninem, więc no też jakaś wyjątkowość w tym jest.
5: Tak, może dostanę jakiś talon na kawę.
6: U nas... albo na winobraniu posadzą mnie koło Bachusa z czekanem, tak? No. Albo takiego małego Bachusika z czekanikiem zrobił.
0: No, u nas w Esce możesz za darmo kawę dostać.
6: Przepraszam.
5: Gdzieś tam te przywileje pewnie są, jeszcze o nich nie wiem, ale...
0: Ale jest to szukanie rekordów i podbijanie stawki chyba.
5: Jest, tak. Zdecydowanie jest. Niektóre, mogę powiedzieć, pomysły są świetne, tak? Są fantastyczne. Sam śledzę, sam dopinguję. Niektóre są takie na krawędzi, balansujące, że jak to się mówi, gdzieś tam coś pół metra w tą czy w tą, to może być dziękuję, do widzenia. Większość jest niestety robionych, jak to się mówi, na social media, tak? Czyli tam pod publiczkę dla sponsorów, dla zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz, ja wspomnę, w tym roku na przykład na Everestie był taki Anglik, z tego co dobrze pamiętam, Mitch Hutcherson, czy coś, mogę przekręcić nazwisko, ale facet zrobił coś niesamowitego. Bodajże już czy 3 miesiące, czy pół roku prędzej, wydaje mi się, że pół roku prędzej, ktoś mówi, wyszedł z domu z Anglii i tak, przepłynął kanał La Manche, potem przebiegł przez całą Europę, przez Azję, przez Chiny, Indie, pływał, biegł, na rowerze jechał i na końcu wszedł na Everest, nie? Czyli jako zresztą pierwszy w sezonie, jako pierwszy turysta w sezonie, więc można powiedzieć, zrobił coś, czego nikt nie dokonał do tej pory. Wyszedł z domu i tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, tak, pływając, biegnąc, jadąc na rowerze i potem wspinając się, wszedł na dach świata. Przy tym jakieś tam akcje charytatywne organizował, więc coś, co naprawdę budzi pełen podziw i respekt. Nie? Więc powiedzmy, za takimi rzeczami to ja się podpisuję dwiema rękami.
0: Wiesz co, to ja już nie będę narzekał, jak o 5 rano bez samochodu będę musiał do radia jechać.
5: Dokładnie, widzisz, nie?
0: Wspomniałeś o akcjach charytatywnych. Ty też starasz się w jakiś sposób pomagać, choć nie jest to tak, że rozgłaśniasz to wszem i wobec, dlatego poproszę Cię, żebyś to oznajmił wszem i wobec. Teraz pomagasz w każdym razie, starasz się według swoich możliwości.
5: Tak, dokładnie. Pomagam tak naprawdę praktycznie każdy wyjazd jest gdzieś tam związany z jakąś, nazwijmy to, akcją większą bądź mniejszą. No tak naprawdę tylko gdzieś tam nagłośniona była zeszłoroczna akcja dla zwierzaków, tak? Natomiast przy innej okazji, można powiedzieć, bardzo pomogłem właśnie Waldziemu Kowalewskiemu, tej innemu przyjacielowi Karolowi Adamskiemu spełnić marzenie o Everestie. Ostatnio pomagam mojemu fantastycznemu 13-latkowi Stachowi Tuskiemu, który jest bardzo, bardzo chory. Natomiast zamiast, tak jak to lekarze sugerowali ojcu, po prostu, żeby siedział przed telewizorem i za bardzo się nie ruszał, nic nie robił, bo coś się w życiu może mu po prostu stać niedobrego, no to chłopak jeździ ze swoim fantastycznym ojcem po Himalajach i tam zdobywa póki co sześciotysięczniki. Teraz na wiosnę zdobył Lobucze i Mera Peak, tak, jeździ po górach, na rowerze jeździ, tam ojciec Janek też ma 8-tysięczniki na swoim koncie, więc tutaj na przykład indywidualnie, tak, wspieram młodego chłopaka, który mimo przeciwności losu, no nie poddaje się, a żyje pełnią życia, wspierany jest i myślę, że możemy o nim za jakiś czas, na przykład o jaką jako najmłodszym Polaku, który zdobył jakiś ośmiotysięcznik, usłyszeć.
4: To pytanie gdzieś mi umknęło, a wydaje mi się dosyć ważne. Jak wielką trzeba mieć wiedzę? Może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz. Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś i jak się przygotowywałeś tak merytorycznie do tego?
5: Znaczy wiesz, w związku z tym, że ja tam byłem, ja zwracam dosyć dużo uwagi na, powiedzmy, na pewne szczegóły, tak, na gdzieś tam na detale na górze i tak dalej. Mam dosyć dobrą pamięć, też jestem wzrokowcem i sobie wizualizuję. Było mi łatwiej i dużo, powiedzmy, podczas panowania, wiadomo, też czytałem zdjęcia, tak, droga i tak dalej, ale dużo sobie po prostu wyobrażałem, nie? Na zasadzie, wiesz, po prostu byłem w stanie i jestem w stanie zamknąć oczy i praktycznie, wiesz, tak po prostu przemknąć, przejść tą, właściwie błyskawicznie, tą trasą całą, którą idziemy, nie? Jestem w stanie gdzieś tam powiedzieć, coś, jakiś odcinek może być niebezpieczny, gdzie jest lekko, gdzie jest przyjemnie, gdzie musimy uważać. Tutaj dużą rolę odegrała, można powiedzieć, taka już delikatna znajomość góry plus jakaś literatura, dostępne zdjęcia i to planowanie w ten sposób się odbywało u mnie.
4: Ile razy byłeś bliski śmierci w górach?
5: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, tak, to ani razu, natomiast jeżeli mówimy blisko śmierci metaforycznie, tak, czyli gdzieś tam świadkiem tej śmierci, no to już kilkukrotnie. Tak, to kilkukrotnie byłem blisko kogoś, kto niestety po prostu został już na tej górze. Jest to na pewno nieprzyjemne doświadczenie. Natomiast jeżeli nie zaakceptujemy tej myśli, tego, że to się może po prostu zdarzyć wszędzie, to nie będziemy się nadawać w te góry. Po prostu psychicznie nie damy radę. Natomiast wiesz, nie miałem takich myśli, że mogę po prostu nie wrócić, nie? Z tych gór, bo jesteśmy w takiej czy nie innej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, bałem. Natomiast nie był to taki strach paraliżujący, nie? Który by mnie sparaliżował, że nie mógłbym się ruszyć. Myślę, że bardziej mnie motywował do działania, gdzieś do wydostania się z tej jakiejś, powiedzmy, dosyć ciężkiej sytuacji i żeby wrócić, nie? Wiesz, tak jak wspomniałem o tych chociażby czterech nocach w tym wysokim obozie, o dziwo one mi tak generalnie dosyć szybko, wiesz, minęły spokojnie. Byliśmy naprawdę w czterech literach i pogoda też się nie zapowiadała, że będzie nagle się poprawi i będzie super, czyli potencjalnie jeszcze mogliśmy tam spędzić ze dwie, trzy noce nawet, bez jedzenia, już bez wody i tak dalej. To jednak gdzieś ta głowa była naprawdę bardzo, bardzo spokojna. Może też dzięki Waldkowi, tak, który w takich sytuacjach jest naprawdę najwyższej klasy profesjonalistą i wiesz, tam jest pełen luz, pełen chill out i spokój. Bardzo racjonalne myślenie. Może też dzięki temu ja też zachowałem spokój.
2: SK 106,6.
3: Treningi, zawody, medale, ale też pasja, dyscyplina i wychowywanie przez sport. Tak od wielu lat działa klub Oyama Karate w Lubsku, a więcej już teraz w rozmowie z sensejem Mateuszem Łandą.
7: Zacznijmy z tego, jak taka przygoda twoja z karate się zaczęła.
8: Ja zacząłem trenować w 98 roku, czyli teraz we wrześniu minie już 27 lat. Ale powiedziałbym, że to już na początku może była gdzieś tam przygoda, a teraz to już jest sposób na życie i coś, co jest obecne w moim życiu każdego dnia.
7: Było to pewnie kluczowe wspomnienie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening karate?
8: Może się to wydawać dziwne, ale bardzo dobrze go pamiętam. Byłem małym chłopcem, który miał 7 lat i tata przyprowadził mnie na pierwszy trening. I bardzo dobrze pamiętam, jak wszedłem na salę i zobaczyłem nie tego trenera, nie tego senseja, którego widziałem na plakatach, tak? Bo na plakatach widziałem sensei Zbyszka Tomajowicza, a treningi prowadził jego brat, szef naszego klubu, wtedy jeszcze sensei, teraz już Cichan, Andrzej Tomajowicz. I pamiętam, że wtedy byłem zbulwersowany, że przyszedłem na salę i nie ma tam tego, kto był na plakatach. Ale na pierwszym treningu było dobrze, było fajnie, wyszedłem zadowolony. Nawet pamiętam, że uczyliśmy się robić przerzut bokiem, tak zwaną gwiazdę, i to mi tak utkwiło z pierwszego treningu właśnie te 27 lat temu.
7: Jeśli myślimy karate, to tutaj myślimy też o Yama Karate w Lubsku. Powiedz, co skłoniło Cię do dołączenia do takiej działalności?
8: Czyli jak zaczynałem jako młody chłopiec, to przyszedłem, ponieważ szkoła, w której treningi się odbywały, była pod moim domem. I poszedłem. Poszedłem jak każdy gdzieś tam z kolegów na treningi. No i zacząłem trenować. Na początku miała być to zabawa, zresztą tak na początku stwierdzili moi rodzice, że wysyłają mnie, żebym się pobawił. No, ale to trwało. No i trwa po dzień dziś. W pewnym momencie, kiedy już byłem takim bardziej świadomym człowiekiem, można powiedzieć, jak to karate już tak bardziej się zakorzeniło we mnie, zobaczyłem, wśród kogo trenuję, jacy ludzie prowadzą ten klub, że to nie jest stricte tylko trening i pójście do domu, tylko że ten klub to jest życie, że w klubie jest jak w rodzinie, do każdego podchodzi się indywidualnie, a tak naprawdę całość tworzy jedną wielką rodzinę i to mnie ujęło i dlatego też zostałem i działam w tym klubie. Działam, wydaje mi się, mocno. Klub funkcjonuje tak naprawdę od 81 roku. Wtedy jeszcze to było pod egidami zielonogórskiego karate Kyokushin. To wszystko zaczął sensei Marek Błaszków. Potem klub przejął sensei Andrzej Tomeowicz, który wprowadził klub w struktury Oyama Karate, w którym jesteśmy po dzień dziś.
7: Mm-hmm. Oyama Karate, czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
8: Oyama Karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama, nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy karate Kyokushin. Nasz Shigeru Oyama też przez bardzo, bardzo dużą część swojego życia trenował Kyokushin, wywodzi się z Kyokushin, ale w pewnym momencie zdecydował się na założenie swojego stylu, do którego wprowadził nowinki i modernistyczne techniki, i tak powstało Oyama Karate, które rozwijało się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Shigeru Oyama emigrował. Jeśli chodzi o czym się różni od innych stylów, no jest to styl kontaktowy. Na świecie mamy bardzo dużo styli karate, poprzez karate tradycyjne, karate Shotokan, to są style bezkontaktowe, ale dążymy do tego, że karate jest jedno. Mimo tego, że jest wiele styli, to karate jest jedno i to nie jest tylko walka, ale to też są zasady, takie jak szacunek do drugiego człowieka, i to na to też zwracamy uwagę na treningach. Tak? To też, myślę, właśnie ten szacunek do drugiego człowieka, etykieta dojo, to też odróżnia karate od innych sportów walki. Teraz mamy ponad w klubie około 250 osób, tak? Na to wszystko składają się członkowie wszystkich naszych sekcji. Główna sekcja, siedziba klubu jest w Lubsku. Mamy też sekcję w Nowogrodzie Bobrzańskim i sekcję w Jasieniu, i tamten rok zakończyliśmy z liczbą około 250 członków klubu.
7: Mhm, czyli udaje się to spiąć w kilku miejscowościach. Sprawnie to działa, prawda?
8: Tak, sprawnie to działa. Shihan Andrzej, czyli szef naszego klubu, Shihan Andrzej Tomiałowicz, razem ze swoim bratem, sensejem Zbyszkiem, w ostatnich latach tak to poprowadzili, że klub się naprawdę rozrósł. Mamy bardzo dużo mistrzów, których wychowaliśmy. No i też część z tych mistrzów prowadzi właśnie sekcje, czy to w Jasieniu, czy to w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy też bardzo dużo mistrzów, którzy pomagają nam na sekcjach i dlatego tak to fajnie wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie spiąć to tak, że odbywa się to tak naprawdę przez cały tydzień w różnych miejscowościach.
7: A jeśli mówimy o treningach, to do jakich grup wiekowych są skierowane?
8: Treningi tak naprawdę są skierowane dla wszystkich, bo karate czy samoobronę można trenować całe życie. Tak? Od małego dziecka po wiek już taki bardziej dojrzały. Prowadzimy grupy przedszkolne, prowadzimy też grupy z dziećmi szkolnymi. Te grupy są podzielone na grupy początkujące, na grupy zaawansowane. Mamy grupy młodzieżowe i grupy dorosłych, ale mamy też oddziały samoobrony. My specjalizujemy się też w Defendo. Specjalistą od Defendo jest Shihan Andrzej i Sensei Zbyszek Tomiałowicz, którzy w 2014 roku rozpoczęli też działalność w Defendo. To jest bardzo skuteczna, prosta samoobrona dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności ze sztukami walki. Jest to skierowane też zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Ja też mogę się pochwalić, że też w tym roku zrobiłem uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o Defendo, i jest to bardzo fajne uzupełnienie mojego karate.
7: Jeśli mówimy o pracy z najmłodszymi, jest to cięższe niż z osobami już dorosłymi. Jak wygląda taki trening z dziećmi?
8: Jeśli mówimy o pracy takiej trenerskiej, każda grupa, podejście do każdej grupy musi być inne. Ja staram się w ogóle do każdego trenującego podchodzić indywidualnie, bo myślę, że to jest też klucz do poprowadzenia dobrego treningu. Ale jeśli miałbym mówić, to tak, na pewno treningi z dziećmi, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi, są może nie trudniejsze, ale bardziej wymagające, bo dzieci, trzeba wiedzieć, jak dzieci zachęcić, i to jest największa trudność. Jak znajdziesz klucz, żeby zainteresować dzieci, to jesteśmy w domu i te treningi wyglądają super. Jeśli chodzi zaś o grupy troszkę starsze, to jest troszeczkę łatwiej, ale wiadomo, trening z dziećmi rządzi się swoimi prawami, a grupy młodzieżowe czy grupy dorosłych, to wygląda to tak, że każdy, przychodząc na taki trening, też wie, czego chce, i łatwiejsza jest komunikacja, łatwiej jest dotrzeć do takich osób, no i działamy. I każdy wtedy się przekonuje na sali, czy warto z tym trenerem pracować, czy nie. My jako klub jesteśmy tymi szczęściarzami, że jak przychodzą do nas na treningi, to na tej sali zostają, i to jest dla nas największa duma.
7: No jeśli mówimy o dzieciach, no to też trzeba jakieś podejście mieć, żeby tą dobrą zabawę połączyć jednak troszkę z dyscypliną.
8: W treningu dzieci trzeba znaleźć klucz. No mamy swoje sposoby, żeby to połączyć. No wiadomo, w treningu dzieci, najmłodszych dzieci, troszeczkę starszych, kluczem jest zabawa, tak? Bo dziecko przychodząc na treningi tak naprawdę też nie wie, czego się spodziewać, ale jak widzi, że przez zabawę można zdobywać dużo umiejętności, to zostaje na sali, bo wiadomo, że jak jest uśmiech na twarzy dziecka, to wtedy te efekty też przychodzą szybciej. No, dla nas jest ważne, żeby przede wszystkim na tych treningach dzieci miały uśmiech na twarzy, bo jak mają uśmiech, to jest satysfakcja. My też widzimy, że te dzieci się rozwijają. Wiadomo, że każdy chciałby zrobić z młodego zawodnika mistrza świata, ale to też może nie do końca o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby dzieci trenowały, żeby dzieci się ruszały i miały radochę z tego, co robią, a wyniki przyjdą później. Jest taka też maksyma w świecie karate, że z 10 tysięcy zaczynających treningi karate, tak naprawdę czarny pas zdobywa jeden. My mamy tych dzieci sporo i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej niż jeden, ale mówię, dla nas jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby te dzieciaki przychodziły na treningi, bawiły się, zdobywały umiejętności, i to jest dla nas takim największym celem i radością.
7: Ale powiedzmy, jak wygląda standardowy trening? Jak wygląda rozgrzewka, technika?
8: Karate od innych sportów walki różni to, że my też mocno stawiamy na szacunek, na kulturę. Każdy trening karate zaczynamy standardową japońską ceremonią, tradycyjną ceremonią, którą wykonuje się w karate na całym świecie. To jest też taki moment takiego przed treningiem wyciszenia organizmu, chwilowej medytacji. No i potem przechodzimy do rozgrzewki ogólnorozwojowej, bo wiadomo, że podczas rozgrzewki trzeba pobudzić organizm do działania, nie zmęczyć się, ale pobudzić ten organizm do działania, i potem przechodzimy do treningu. W zależności od tego, co mamy zaplanowane na dany dzień, na dany trening, możemy, jeśli chodzi o treningi, możemy pracować nad technikami walkowymi, nad stricte techniką, nad kata, przygotowujemy się do egzaminów technicznych, kombinacje walkowe. W karate jest naprawdę bardzo dużo możliwości treningowych, i to też czyni ten sport tak fascynującym. Każdy trening jest inny i mogę to z całą świadomością powiedzieć, że przychodząc na trening, mimo tego, że wykonuje się podobne techniki, te same techniki, to ten trening zawsze jest inny.
7: Oprócz treningów to są też obozy letnie. Ile już takich edycji zostało poprowadzonych?
8: Obozy to jest, można powiedzieć, nasza taka flagowa dziedzina. Nasze obozy bardzo mocno tutaj się wkupiły w naszą lokalną społeczność, ale też wychodzą już poza krąg tej naszej lokalnej społeczności. W tym roku mamy już 33. edycję naszego międzynarodowego, bo jest to już międzynarodowy obóz Oyama Karate i reszty świata. My stawiamy w tych obozach na to, że zabierając nie tylko karateków, bo na nasze obozy mogą jeździć również osoby spoza naszego klubu, stawiamy na to, żeby zabrać dzieci, młodzież, dorosłych, bo dorośli też jeżdżą z nami w różne fajne miejsca i stawiamy na wypoczynek, na rekreację, też na lekkie treningi. Nie są to obozy stricte treningowe, bo uważamy, że ten czas letni, czas wakacyjny jest po to, żeby wypocząć i z nową energią wejść w sezon i gdzie potem oddawać się treningowi, ćwiczyć mocno, ale mówię, nasze obozy to no, cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością. Rokrocznie zabieramy ze sobą około 140 osób, dzieci i młodzieży na te obozy i doświadczenie przemawia za nami.
7: Były treningi, odpoczynek także, ale na pewno warto wspomnieć o osiągnięciach, o sukcesach, bo już trochę tych sukcesów na liście się zapisało. Powiedzmy o tych największych.
8: Przez wszystkie lata istnienia klubów to największe sukcesy to jest wysłanie dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata. W 2009 roku w USA, w Danbury, nasz zawodnik Tomasz Krysiak zdobył tam wicemistrzostwo świata w kumite w walkach. Lata później, w 2016 roku na Mistrzostwa Świata, był też sensei Radek Bandziak, który zajął tam czwarte miejsce w kumite i szóste miejsce w kata. I to są, myślę, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o nasz klub, ale mamy też szereg medali z Mistrzostw Europy. Tutaj też zdobywcami tych medali Mistrzostw Europy są właśnie Tomek Krysiak, Radek Bandziak, Dawid Gerstel, Tomasz Częścik, Kinga Dybka, która też startowała w naszych barwach. Mi też udało się zdobyć srebro w Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate. Także te medale międzynarodowe na pewno bardzo cieszą. Są to jedne z większych sukcesów sportowych, ale mam też szereg i mnóstwo medali z Mistrzostw Polski i tutaj mógłbym wymieniać wszystkich zawodników, ale myślę, że brakłoby nam czasu w tym wywiadzie.
7: Ale myślę, że warto powiedzieć też o Twoich dokonaniach osobistych.
8: Myślę, że też mogę powiedzieć, że troszeczkę tych sukcesów jest. Największym, jak wspomniałem wcześniej, ten jest srebro na Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate w Tomasz Iwari. Jestem też mistrzem Polski w drużynie w kata. Mam też Mistrzostwo Polski w Temashiwari, no i szereg medali juniorskich, jeśli chodzi o zawody rangi ogólnopolskiej, no i też mnóstwo medali, jeśli chodzi o gdzieś tam zawody mniejszej rangi. No, to już są takie sukcesy moje sportowe. No ale teraz największe sukcesy, z których ja się najbardziej cieszę, to są sukcesy moich i naszych podopiecznych.
7: Co czujesz, jak taki podopieczny stanie na podium?
8: Dumę i jeśli młody adept wychodzący spod naszej ręki staje na podium, to ja widzę takiego małego siebie, który też stawał na podium, zdobywał pierwsze medale i to jest na pewno duma i wzruszenie. No i to też daje takiego motywacyjnego kopa do pracy, do dalszej pracy, bo to tylko pokazuje, że można i się da.
7: Mówiliśmy o przeszłości, ale warto wspomnieć o tym, co aktualnie, bo tutaj też możemy powiedzieć o sukcesie z ostatnich Mistrzostw Polski.
8: Tak, ten sezon, jak i zarówno tamten sezon, był bardzo sportowo też bardzo udany dla naszego klubu, bo na Mistrzostwach Polski zanotowaliśmy sukcesy, zarówno w kumite stawaliśmy na podium, zdobywaliśmy nawet Mistrzostwa Polski w walkach. Ale też takim ostatnim naszym sukcesem jest wypromowanie drużyny w kata w kata zespołowym. Już 3 lata temu zrodził się pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, ponieważ też bardzo fajnie rozwijała się konkurencja kata drużynowego w świecie Oyama Karate. Zrobiliśmy taką drużynę, która składa się z Anety Olzak, z Tomka Częścika i ze mnie. Zaczęliśmy startować, no i okazało się, że wychodzi to bardzo dobrze, bo ten trening, który robiliśmy na sali, zaprocentował. Raz zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, dwa razy zdobyliśmy Puchar Polski, na ostatnim Mistrzostwach Polski też zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Jeździmy po Polsce, staramy się robić jak najlepszą robotę. Udaje się to na razie, mam nadzieję, że będzie się to udawało jak najbardziej, jak najdłużej. Ale myślę, że tutaj te medale tej drużyny to jest sukces, ale największym sukcesem jest to, że udało się tą drużynę stworzyć, że to fajnie funkcjonuje, że fajnie nam się trenuje razem i to też jest chyba klucz do tego, że pojawiają się wyniki sportowe, bo jeżeli nie ma atmosfery w drużynie, to na pewno o te wyniki jest ciężej. My jesteśmy tymi szczęściarzami, że łączymy te dwie rzeczy i no i na razie to wszystko fajnie klika.
7: Tak, działa

0: bo przez bardzo długi okres czasu byliśmy oficjalną grupą pokazową Polskiej Federacji Ojama Karate. Wystartowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Walki w Warszawie, tam zdobyliśmy też drugie miejsce. Był to duży sukces, ponieważ na ten festiwal przyjechało 19 grup sztuk walki, wszystkich sztuk walki z całego świata, także traktujemy to jako duży sukces i ten festiwal też otworzył taką drogę na duże pokazy. Zaowocowało to też występem w programie Mam Talent, dojściem do półfinału, a teraz po prostu jeździmy, wykonujemy pokazy dla publiczności, cieszymy się, że możemy dać troszeczkę rozrywki dla publiki. No i to też jest na pewno promocja dla naszego klubu, bo jeżdżąc po świecie, robiąc te pokazy, no, zbieramy żniwa w postaci kolejnych osób na sali treningowej.
1: Jak wyglądała Twoja droga do czarnego pasa? Jak to przechodzenie między pasami wygląda?
0: Nie chciałbym tego nazywać jakimś procesem, ale jednak jest to troszeczkę proces, bo no, zaczynasz w moim przypadku, tak? No, ja mówię teraz o swoim przypadku, zacząłem jako młody chłopak. Na początku zabawowo zdawało się te egzaminy, zdobywało się kolejne umiejętności, kolejne kolory pasów. Gdzieś czym bardziej te pasy robiły się ciemniejsze, zaczynało robić się poważniej, ten trening stawał się bardziej specjalistyczny. Czarny pas zaczął być realny, no i stało się to takim celem, pragnieniem. No i w końcu udało się to zrobić. Ja swojego pierwszego dana zrobiłem w 2012 roku. Przygotowywaliśmy się wtedy do tego egzaminu dość mocno, bo nie startowałem do niego sam. Startowałem też z grupą przyjaciół, z którymi razem się szykowaliśmy na ten egzamin. Pamiętam, że były to bardzo owocne i ciężkie przygotowania, bo chcieliśmy na tym egzaminie się pokazać jak najlepiej, bo ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Shigeru Oyama, który nas egzaminował, każdy chciał pokazać się świetnie, no i w końcu nastał ten dzień tego egzaminu, no i według opinii egzaminujących nas, tak jak chcieliśmy, tak ten egzamin został zdany, czyli świetnie, bo były to opinie i egzaminatorów Shigeru Oyamy i też naszego mistrza. No i było to coś wspaniałego. Ja to traktuję jako jeden ze swoich największych życiowych sukcesów, bo jest to i sukces sportowy, i sukces mentalny. Bo to jest mnóstwo lat treningu, mnóstwo lat wyrzeczeń, zwieńczone właśnie tym czarnym pasem. Ale tak naprawdę kiedy zrobiliśmy ten czarny pas, bo mówię tutaj też w imieniu swoich kolegów, to tak naprawdę zabawa zaczęła się od początku, bo karate zaczyna się od czarnego pasa tak naprawdę.
1: Czy ty masz jakieś cele aktualnie jako sensei, może wychowawcze, sportowe?
0: Na pewno myślę, jakieś ukryte mam, ale dla mnie w tym momencie najważniejsze jest tu i teraz. To, żeby moi zawodnicy, których trenuję, nasi zawodnicy, tak? Mówię tu o całym klubie, żeby dobrze czuli się na treningach, żeby startowali na zawodach, żeby wychodzili z tych zawodów z uśmiechem, bo nie każde zawody można skończyć z medalem. I to jest dla nas najważniejsze, żeby zaszczepiać w zawodnikach sportową pasję, żeby dzieci, młodzież chciała startować, a sukcesy przyjdą, bo jest taka maksyma, że zwycięstwo nie należy się temu, kto nigdy nie przegrał i można wiele razy przegrać na zawodach, ale potem jak już w końcu zaczyna się wygrywać, to zwycięstwo naprawdę smakuje dobrze i to też zaszczepiamy dzieciom. Wydaje mi się, że jest to zdrowe i to jest chyba taki cel, jeśli chodzi o mój taki trenerski cel, żeby zaszczepiać w dzieciach sportową pasję i żeby to potem kiełkowało, ewoluowało i być może w przyszłości, żeby stało się sukcesem dla tej młodzieży czy dzieci.
1: Czy chciałbyś powiedzieć coś jeszcze na zakończenie?
0: Bardzo serdecznie chciałem podziękować moim mistrzom, wszystkim moim przyjaciołom z klubu, bo wszyscy razem tworzymy fantastyczną jedność i dlatego to tak wszystko fajnie funkcjonuje. Dlatego bardzo chciałem podziękować za tą przygodę, która zaczęła się lata temu, która trwa

0: do dziś i będzie trwała w moim mniemaniu do końca świata jeden dzień dłużej. Gdyby nie karate, moje życie na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj.
1: SK 106.6. SK 106.6.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: I po reklamie.

SK 106,6.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.